0: Sex.
1: Budynek mieszkalny wraz z pomieszczeniami gospodarczymi stanął w ogniu w Lipnicy Wielkiej. Po przyjeździe strażaków pożar był już całkowicie rozwinięty. Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu. Strażacy prowadzili działania gaśnicze zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. Ze względu na silne zadymienie konieczne było użycie aparatów ochrony dróg oddechowych. Po opanowaniu ognia ratownicy rozpoczęli prace rozbiórkowe oraz dogaszanie pogorzeliska. Akcja zakończyła się przed godziną 19. W działaniach brały udział jednostki OSP z Lipnicy Wielkiej, Lipnicy Małej, Jabłonki i Kiczor oraz strażacy z JRG Nowy Targ. Na miejscu obecne były także policja i zespół ratownictwa medycznego. Zakopiańska drogówka zatrzymała w Poroninie pijanego kierowcę taksówki. Do kontroli doszło w sobotni poranek na ulicy Kościuszki. Policjanci zatrzymali 48-letniego mieszkańca powiatu tatrzańskiego, który kierował Peugeotem, mając w organizmie blisko promil alkoholu. Funkcjonariusze od razu zatrzymali zawodowemu kierowcy prawo jazdy. Za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości grozi do 3 lat więzienia. Wysoka grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów, a w niektórych przypadkach także przepadek auta. 61-letni mieszkaniec gminy Poronin bezpodstawnie wezwał służby ratunkowe, informując telefonicznie o rzekomym zagrożeniu życia. Nagle przerwał połączenie, nie podając swojej lokalizacji ani danych. Do zdarzenia doszło wczoraj 25 maja około godziny 15:30. Policjanci szybko ustalili miejsce pobytu mężczyzny i dotarli pod wskazany adres. Okazało się, że był nietrzeźwy. Badanie wykazało ponad 2,6 promila alkoholu w jego organizmie. Jak tłumaczył, powodem telefonu miała być awantura z sąsiadem. Funkcjonariusze udokumentowali okoliczności bezpodstawnego zgłoszenia, a sprawa zostanie skierowana do sądu z wnioskiem o ukaranie. Policja przypomina, że nieuzasadnione wezwanie służb ratunkowych stanowi wykroczenie i może skutkować karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny do 1500 zł. Każde takie zgłoszenie blokuje linię alarmową i może opóźnić pomoc osobom, które rzeczywiście jej potrzebują. Trwają intensywne prace przy budowie nowej przeprawy przez Rabę w Chabówce. Most połączy miejscowość ze skansen taboru kolejowego oraz drogą prowadzącą w kierunku Skawy. W ostatnich tygodniach wykonano pierwszy przyczółek od strony skansenu. Obecnie prace prowadzone są po drugiej stronie rzeki, gdzie przygotowano zbrojenia pod kolejny etap betonowania. Nowy most zastąpi stary obiekt, będący od lat w złym stanie technicznym. Powstanie jednoprzęsłowa przeprawa o długości ponad 27 metrów i szerokości ponad 12 metrów z chodnikami dla pieszych. Przebudowane zostaną także drogi dojazdowe i pobliskie skrzyżowanie. Koszt inwestycji wynosi ponad 5 miliona złotych, a zakończenie budowy planowane jest na koniec 2026 roku. Tatrzańscy policjanci w ostatnich dniach kilkukrotnie interweniowali w sprawach tzw. drobnych kradzieży w sklepach i na stacjach paliw na terenie powiatu. Główną bohaterką jednego ze zdarzeń była 58-letnia mieszkanka powiatu tatrzańskiego. Kobieta została złapana na kradzieży artykułów o wartości około 90 zł w jednym ze sklepów w Zakopanem. Towar wrócił na półki, a 58-latka została ukarana mandatem w wysokości 200 zł. Do kolejnych interwencji doszło na stacjach paliw. W jednym przypadku kierowca Fiata 500 miał odjechać bez uiszczenia zapłaty za paliwo. W innym łupem złodzieja padła także butla gazowa. Oba zdarzenia zostały zarejestrowane przez monitoring, a sprawy trafiły do zakopiańskich policjantów. Funkcjonariusze podkreślają, że podobne zgłoszenia otrzymują niemal codziennie. Choć wartość skradzionych przedmiotów bywa niewielka, każde takie zdarzenie traktowane jest jako wykroczenie, za które grozi mandat od 20 do 500 zł, a w przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna do 5 000 zł. Mundurowi z Czarnego Dunajca zatrzymali 34-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w oszustwie metodą na policjanta. Jak ustalono, był on poszukiwany przez funkcjonariuszy z Krakowa w związku z prowadzonym śledztwem. Do zatrzymania doszło 19 maja podczas rutynowej interwencji wobec dwóch mężczyzn naruszających przepisy porządkowe. W policyjnych systemach 34-letni widniał jako osoba poszukiwana. Mężczyzna został natychmiast zatrzymany i przekazany krakowskim policjantom. Sprawa dotyczy oszustwa, w którym 84-letnia mieszkanka Krakowa straciła 20 tysięcy złotych oraz złotą monetę. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 34-letkowi zarzutów. Decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Po raz pierwszy w tym roku pojawiły się alerty ostrzegające przed upałem. Na razie obowiązują one w zachodniej części Polski. O tym zjawisku możemy mówić, kiedy temperatura przekracza 30 stopni.
0: Dzień jest upalny, jeżeli w którejkolwiek minucie danego dnia temperatura przekroczy 30 stopni. Wtedy mówimy o dniu upalnym, natomiast o dniu gorącym wtedy, kiedy temperatura przekroczy 25 stopni o dowolnej porze w określonym czasie. O ile na nizinach tych dni upalnych jest sporo, jest 10-20 w roku, no to tutaj w Zakopanem są to wyjątkowo anomalne dni, tak? Nie spodziewamy się takich niezwykle, natomiast no, w XXI wieku występują często. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Oby ich nie było za dużo jednak, dla dobra ogółu przyrody. Natomiast no, te 25 stopni to jest takie optymalne maksimum klimatu Zakopanego latem. Jeśli chodzi natomiast o taką maksymalną temperaturę, no to ona, tak jak można się spodziewać, została zanotowana całkiem niedawno, w roku 2013. Dokładnie 8 sierpnia było to 32,8 stopni. To też bardzo ekstremalna wartość jak dla klimatu górskiego. Pewnie w najbliższych 10, czy może mniej latach ona zostanie pobita.
1: Z kolei w naszym regionie, głównie na Orawie, możemy spodziewać się temperatur notowanych rekordowo poniżej zera.
0: Takie absolutne minimum temperatury wystąpiło w lutym 1929 roku i zmierzono tutaj wówczas minus 37,5 stopnia. No to już takie ekstremalne wartości temperatury, jedne z najniższych w Polsce. Natomiast przyjmuje się, że wtedy chociażby na tych torfowiskach naszych orawsko-nowotarskich temperatura mogła spaść poniżej minus 40 stopni. I tak pewnie było, bo obserwujemy dużą różnicę w temperaturze minimalnej między Zakopanem a kotlinami górskimi i torfowiskami, więc wtedy być może było nawet minus 45 stopni w tamtych rejonach. Natomiast taka oficjalna dana to minus 34,1 stopnia w roku 56. No już dawno, zwłaszcza w XXI wieku, nie obserwujemy tak niskiej wartości temperatury. Bardzo rzadko ona spada poniżej minus 20 stopni, więc widzimy też wyraźny trend wzrostowy w tej temperaturze.
1: Mówił Paweł Parzuchowski, kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem. Alarmujące statystyki wypadków śmiertelnych z udziałem kierujących motocyklami. Od początku roku w ich wyniku w Małopolsce 5 osób zginęło, a 66 zostało rannych. Wszystkie ofiary śmiertelne to motocykliści. W ubiegłym roku w tym samym okresie nie odnotowano żadnej ofiary śmiertelnej wśród kierujących tymi jednośladami. Niebezpieczne zachowania oraz nadmierna prędkość to najczęstsze przewinienia motocyklistów. Wielu wypadków można byłoby uniknąć, gdyby przestrzegali oni przepisów ruchu drogowego, a kierowcy pozostałych pojazdów uszanowali ich prawa, podkreślają policjanci. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w Zakopanem. Akcja rusza za nieco ponad 2 tygodnie, jest więc dużo czasu, by się przygotować. Zbiórka mebli planowana jest w kolejne soboty. Miasto zostało podzielone na rejony. Ostatni odbiór 4 lipca. Odpady będą odbierane bezpośrednio z posesji po zgłoszeniu indywidualnym. Powinny być wystawione przez mieszkańców najwcześniej w piątek po południu lub w sobotę do godziny 7. Gdzie zgłosić odpady do odebrania? O tym piszemy na radioalex.com.pl. Dodajmy, że są ograniczone. Ograniczenia meble i materace będą odbierane do 10 sztuk łącznie. Na terenie gminy Poronin będą prowadzone badania geologiczne realizowane przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Państwowej Akademii Nauk. Ich wyniki mają posłużyć m.in. do dalszych analiz potencjału geotermalnego regionu. W drugiej połowie czerwca będą zbierane zgody od właścicieli nieruchomości, natomiast same badania terenowe zaplanowano na drugą połowę sierpnia. Projekt zakłada wykorzystanie niewielkich czujników rejestrujących naturalny szum sejsmiczny, co pozwoli na rozpoznanie budowy geologicznej do głębokości około 5 kilometrów. Jak podkreślają naukowcy, zastosowana metoda badań jest całkowicie nieinwazyjna. Nie generuje hałasu ani drgań, nie ingeruje też w środowisko. Na obszarze około 200 kilometrów kwadratowych rozmieszczonych zostanie około 270 czujników o wielkości pudełka na buty, które trafią do płytkich dołków, gdzie pozostaną w terenie przez około 30 dni. Po zakończeniu prac urządzenia zostaną zebrane, a teren przywrócony do pierwotnego stanu. Uczniowie 8 szkół podstawowych z terenu gminy Nowy Targ wezmą udział w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego. W Urzędzie Gminy podpisano już umowy z wykonawcami projektu Podhalański Inkubator Edukacyjny. Celem programu jest podniesienie jakości nauczania i rozwijanie kompetencji językowych uczniów. Oprócz dodatkowych lekcji szkoły otrzymały także nowoczesne pomoce dydaktyczne, m.in. multimedia, książki i gry edukacyjne do nauki języka angielskiego. Zajęcia będą prowadzone w szkołach w Gronkowie, Pliku Kuszowej, Krępachach, Lasku, Ludźmierzu Łopusznej, Pyzówce i Waksmundzie. Projekt realizowany jest przy wsparciu funduszy europejskich dla Małopolski. Jego wartość to ponad 1 200 000 zł, z czego większość stanowi dofinansowanie unijne. Samochód osobowy stanął w ogniu na ulicy Mrowce w Zakopanem. Przed przyjazdem strażaków pożar ugasiły częściowo osoby postronne. Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem. Po przybyciu strażacy zabezpieczyli teren i przystąpili do dogaszania pojazdu znajdującego się na posesji. W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Działania prowadzone były wspólnie przez Ochotniczą Straż Pożarną Olcza Zakopane oraz jednostką ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem. Na miejscu byli też tatrzańscy policjanci.
2: Radio Alex.
1: 34-letni mieszkaniec Nowego Targu został tymczasowo aresztowany po brutalnym ataku, do którego doszło w miniony weekend na jednym z osiedli w mieście. Według śledczych podczas sprzeczki mężczyzna zaatakował 36-latka rozbitą butelką i zranił go w szyję. Poszkodowany, mimo ciężkich obrażeń i silnego krwawienia, zdołał jeszcze wezwać pomoc przed utratą przytomności. W ciężkim stanie trafił do szpitala. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany przez policjantów jeszcze tego samego poranka. Prokuratura przedstawiła mu zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie. 34-latek przyznał się do zarzucanego czynu. Za usiłowanie zabójstwa grozi nawet dożywocie. Jedna osoba została ranna w wypadku, do którego doszło w środę przed południem na granicy Bukowiny Tatrzańskiej i Leśnicy Gronia. Jak informuje Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem, samochód osobowy wpadł do rowu. Ranna osoba trafiła karetką do szpitala. Dokładne okoliczności i przyczyny wypadku ustalają policjanci. Minister cyfryzacji oraz minister spraw wewnętrznych i administracji podpisali rozporządzenie określające nowe wzory aktów małżeństwa. To umożliwi urzędom stanu cywilnego w całej Polsce transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Burmistrz Zakopanego nie zmienia jednak zdania. Takiego przepisania dokumentów Urząd Stanu Cywilnego w Zakopanem wykonywać nie będzie.
3: Według naszej interpretacji transkrypcja może dotyczyć faktycznie zagranicznych aktów, natomiast małżeństw kobiety mężczyzny, a nie małżeństw jednopłciowych, i tutaj stoimy na stanowisku, że jest to nadal niezgodne z obowiązującymi przepisami. Ja bym sobie bardzo życzył, żeby ustawodawca zrobił to porządnie, żebyśmy mieli ustawę zgodną z konstytucją, do tego rozporządzenie, ustawę zmienioną o aktach stanu cywilnego i wtedy wszystko byłoby lega artis.
1: Mimo to burmistrz nie widzi przeszkód, żeby zainteresowani składali wnioski o transkrypcję małżeństw.
3: My oczywiście każdą sprawę, która do nas trafi, będziemy analizowali. Wniosek można taki do nas złożyć. No, w przypadku decyzji odmownej oczywiście przysługuje każdemu wnioskodawcy odwołanie do wojewody, czy też później do sądu, no i swoją rację udowodnić. Natomiast jakie będzie orzecznictwo, to też tego nie wiemy. No i pewnie wiele gmin w Polsce będzie miało też kłopot z właściwym wydaniem takiej decyzji odmownej.
1: Mówił Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego. Do Zakopanego, które liczy 25 tysięcy mieszkańców, w sezonie przyjeżdża nawet ponad 200 tysięcy turystów. Na policjantów i strażników miejskich spada obowiązek zaopiekowania się tymi, którzy są pod znacznym wpływem alkoholu. Takie osoby często trafiają na SOR. W mieście pod Giewontem nie ma izby wytrzeźwień. W najbliższym czasie budżet miejski takiej inwestycji nie przewiduje.
3: Ja bym nie chciał, żeby to tak brzmiało, że w Zakopanem sami pijani, bo absolutnie tak nie jest. Te osoby, którym my możemy udzielić pomocy, no to oczywiście nasza Straż Miejska również udziela. Częściowo te osoby są zaopiekowane przez policję, no czasami trafiają do zatrzymania w zależności od tego, jaka jest sytuacja. No ale czasami faktycznie trafiają na dany oddział ratunkowy i tam są zaopiekowani. Natomiast w Zakopanem nie ma takich planów i nie mamy tego w budżecie. No być może jest to czas, żeby rozpocząć ponownie taką dyskusję, bo o tym się mówi już też od wielu, wielu lat. I ewentualnie no, myśleć na przyszłe lata gdzieś w wieloletniej prognozie finansowej o zapewnieniu czegoś takiego.
1: Miasto nie jest całkowicie bezradne, przekonuje burmistrz. Ma program antyalkoholowy, a radni podjęli niedawno uchwałę o zakazie detalicznej sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych.
3: U nas działa cały gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi, więc o naszych mieszkańców tutaj w tym zakresie dbamy. Ze środków, które są pobierane od sprzedawców alkoholu, mamy tutaj też fundusz, który trafia na te działania, takie przeciwdziałania właśnie alkoholizmowi. Nie tak dawno została uchwała podjęta przez Radę Miasta, która ogranicza sprzedaż. sprzedaż alkoholu od 23 do 6 rano, czyli ten klient, który chce spożywać alkohol, nie kupuje tego alkoholu gdzieś w sklepie czy na stacji benzynowej i nie wędruje z nim po mieście spożywając w różnych niekonwencjonalnych miejscach, tylko idzie do restauracji, których mamy dużo i tam jest zawsze pod czyimś okiem. Czy to ochrony, czy to kamer, czy obsługi restauracji i ten alkohol jest konsumowany w miarę kontrolowany sposób.
1: Mówił Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego. Do Zakopanego wraca projekt Free City Tour. Już 5 i 6 czerwca o godzinie 10 ruszą pierwsze bezpłatne spacery z przewodnikami tatrzańskimi. Uczestnicy spotkają się przy dworcu tatrzańskim przy Krupówkach i wspólnie wyruszą na zwiedzanie miasta. Organizatorzy zapowiadają opowieści o historii Zakopanego w regionalnej architekturze, sztuce i wybitnych postaciach związanych z Podhalem. Spacery poprowadzą przewodnicy z oddziału tatrzańskiego PTTK oraz eksperci Muzeum Tatrzańskiego. Projekt będzie realizowany aż do końca września we współpracy z miastem Zakopane i Zakopiańskim Centrum Kultury. Oszustwa na legendę i w internecie nadal należą do najczęstszych przestępstw. Coraz częściej sprawcy wykorzystują też narzędzia sztucznej inteligencji. W pierwszych 4 miesiącach 2026 roku odnotowano 2805 takich przypadków, o blisko 300 więcej niż rok wcześniej. W całym ubiegłym roku straty ofiar sięgnęły około 160 milionów złotych. Policja apeluje o ostrożność, weryfikowanie rozmówców, nie przekazywanie danych do logowania ani pieniędzy, a także unikanie klikania w podejrzane linki i instalowania nieznanego oprogramowania. Funkcjonariusze zwracają również uwagę na ryzyko związane z publikowaniem wizerunku i głosu w sieci oraz na rosnącą wiarygodność treści generowanych przez AI. Przez telefon i internet nie widzisz, z kim rozmawiasz, przypominają policjanci. Modernizacja zabytkowej stacji PKP w Czarnym Dunajcu. Burmistrz Marcin Ratułowski poinformował o kolejnych postępach prac, podkreślając, że obiekt odzyskuje swój historyczny wygląd i ma stać się nowym miejscem spotkań oraz atrakcją turystyczną regionu. Elewacja budynku wraca do pierwotnej kolorystyki z czasów świetności stacji. Odtworzona została również wiata peronowa, a na schodach i peronie pojawiły się granitowe płyty. Jak zapewnił burmistrz, już od momentu oddania do użytku budynek będzie mógł być wykorzystywany komercyjnie, mimo unijnego dofinansowania inwestycji. W obiekcie ma powstać przestrzeń gastronomiczna z wyposażoną kuchnią, salą dla około 50 gości oraz tarasem i strefą zewnętrzną, nawet dla 150 osób. Tatrzański Park Narodowy dołączył do ogólnopolskiej akcji przygotowanej z okazji Roku Stanisława Staszica 2026. W Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN w Zakopanem można już zdobyć okolicznościową pieczątkę na specjalnej trasie śladami Stanisława Staszica. Projekt obejmuje 13 miejsc w całej Polsce związanych z życiem i działalnością jednego z najwybitniejszych polskich uczonych i działaczy. Wśród nich znalazł się także Tatrzański Park Narodowy. Pieczątki można zbierać w punktach na terenie całego kraju, a uczestnicy, którzy skompletują całą trasę, otrzymają pamiątkowy dyplom i medal Roku Staszica. TPN zapowiada również, że 18 czerwca w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Dolinie Kościeliskiej otwarta zostanie wystawa poświęcona Stanisławowi Staszicowi. Policjanci drogówki z Nowego Targu podsumowali intensywne kontrole prowadzone od 22 do 24 maja na drogach powiatu nowotarskiego. Funkcjonariusze sprawdzili 144 kierowców, w tym ponad 20 motocyklistów. Najwięcej wykroczeń dotyczyło przekraczania prędkości. Takich przypadków było aż 77. Policjanci zwracali uwagę także na nieprawidłowe parkowanie, zły stan techniczny pojazdów oraz jazdę bez wymaganych świateł. W czasie działań ukarano 121 kierowców i zatrzymano 9 dowodów rejestracyjnych. Dwa z nich odebrano kierowcom za nadmierny hałas pojazdów. Uczniowie 8 szkół podstawowych z terenu gminy Nowy Targ wezmą udział w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego. W urzędzie gminy podpisano już umowy z wykonawcami projektu Podhalański Inkubator Edukacyjny. Celem programu jest podniesienie jakości nauczania i rozwijanie kompetencji językowych uczniów. Oprócz dodatkowych lekcji szkoły otrzymały także nowoczesne pomoce dydaktyczne, m.in. multimedia, książki i gry edukacyjne do nauki języka angielskiego. Zajęcia będą prowadzone w szkołach w Gronkowie, Klikuszowej, Krępachach, Lasku, Ludźmierzu, Łopusznej, Pyzówce i Waksmundzie. Projekt realizowany jest przy wsparciu funduszy europejskich dla Małopolski. Jego wartość to ponad 1 200 000 zł, z czego większość stanowi dofinansowanie unijne. Trzeci etap rozbudowy drogi powiatowej łączącej Trutę przez Klikuszową z Obidową w Lasku dobiegł właśnie końca. Trwa obecnie odbiór prac budowlanych. W ramach inwestycji wykonano między innymi nowy chodnik, który poprawił bezpieczeństwo pieszych. Koszty rozbudowy pokryły ze swoich budżetów samorządy powiatu nowotarskiego oraz gminy Nowy Targ. Mieszkańcy Białki Tatrzańskiej muszą przygotować się na poważne utrudnienia drogowe związane z budową kanalizacji i przebudową drogi przy ulicy Grapa oraz pod Grapą. Wykonawca rozpoczyna układanie asfaltu, co oznacza czasowe, całkowite zamknięcia fragmentów drogi. Największe utrudnienia zaplanowano na 1 i 2 czerwca w godzinach od 8 do 18. Nieprzejezdny będzie odcinek od przepustu na Czerwonce w rejonie budynku pod Grapą 65 do skrzyżowania przy pod Grapą 39. W tym czasie ruch samochodowy będzie całkowicie wstrzymany i mieszkańcy nie będą mieli możliwości dojazdu do posesji znajdujących się przy zamkniętym fragmencie drogi.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
4: Anna Kruszewska, zaczynamy podsumowanie tematów, o których w wiadomościach Radia Alex mówiliśmy w czwartek. Mieszkańcy Nowego Targu wybrali projekty do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 2026. W tegorocznej edycji głos oddały 2094 osoby. Do podziału było 500 000 zł, 450 tysięcy na projekty inwestycyjne i 50 tysięcy na zadania społeczne. O szczegółach Robert Krzyżaniak.
5: Najwięcej głosów wśród projektów inwestycyjnych zdobył Bezpieczny Nowy Targ, czyli rozbudowa miejskiego monitoringu w 10 lokalizacjach. Mieszkańcy poparli także m.in. projekt nowych terenów zielonych i rekreacyjnych, szkolenia z pierwszej pomocy, a także montaż miejskich wodopojów. Wśród projektów społecznych największe poparcie uzyskał jubileusz 35-lecia parafii świętego brata Alberta na osiedlu Niwa. Do realizacji trafią także inicjatywy sportowe dla dzieci i młodzieży oraz projekty promujące integrację i mobilność rowerową.
6: To są wiadomości z Podhala.
4: Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu podała szczegóły brutalnego ataku, do którego doszło na osiedlu Topolowym w Nowym Targu. 39-letni mieszkaniec miasta usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa oraz kierowania gruźb karalnych wobec członka rodziny. Do zdarzenia doszło 24 maja nad ranem. Jak ustalili śledczy, podejrzany spotkał swoją byłą partnerkę w towarzystwie innego mężczyzny. Między nimi wywiązała się awantura i szarpanina. W pewnym momencie 39-latek miał uderzyć pokrzywdzonego pięścią, a następnie zadać mu cios rozbitą butelką w okolice szyi. Ranny w stanie krytycznym trafił do szpitala. Napastnik został zatrzymany przez policjantów. Decyzją sądu rejonowego w Nowym Targu trafił do aresztu na 3 miesiące. Śledztwo w tej sprawie trwa. Parafialny regionalny zespół Giewont z Zakopanego Olczy został laureatem pierwszej nagrody imienia Władysława Orkana 2026. Kapituła konkursu przyznała zespołowi najwyższe wyróżnienie w kategorii Open oraz nagrodę finansową w wysokości 15 tysięcy złotych. Nagroda województwa małopolskiego trafiła do Giewontu za blisko 45 lat działalności na rzecz pielęgnowania i przekazywania tradycji Podhala. Zespół działa przy parafii na Olczy od 1981 roku i obecnie skupia około 70 członków. Kapituła doceniła m.in. działalność edukacyjną zespołu, kultywowanie góralskich obrzędów, udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach folklorystycznych oraz promocję kultury Podhala poza granicami kraju. Giewont występował m.in. w Watykanie przed papieżem świętym Janem Pawłem II i Franciszkiem. Nagroda imienia Władysława Orkana przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w ochronie i promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego Małopolski.
6: Wiadomości w Radiu Alex.
4: Historia srandy porzuconego konia z gminy Jabłonka zakończyła się szczęśliwie. Zwierzę znalazło nowy dom i bezpieczne miejsce do życia. Koń, którego imię w orawskiej gwarze oznacza żart, trafił pod opiekę po tym, jak został porzucony. Dzięki zaangażowaniu wójta gminy Jabłonka oraz współpracy z pensjonatem dla koni w Chyżnem zapewniono mu opiekę i warunki do spokojnego życia. Z czasem sranda stał się lokalną ciekawostką i bohaterem internetowych opowieści, które dodatkowo rozbudowały jego historię. Dziś wiadomo już oficjalnie, że koń został adoptowany i przebywa na zielonych pastwiskach, gdzie żyje spokojnie z dala od medialnego rozgłosu. Może jeszcze trudno to sobie wyobrazić, ale już za rok przy wjeździe do Zakopanego widoku na Tatry nie będą nam zasłaniać wielkogabarytowe reklamy. Radni jednogłośnie przegłosowali dziś uchwałę reklamową. Prace nad nią trwały 11 lat. Kilkukrotnie była konsultowana społecznie. 5 razy wykładano jej treść do wglądu, mówi Marta Gratkowska, kierowniczka Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Zakopanem.
7: Okres na dostosowanie nośników reklamowych i reklam jest przewidziany.
0: przewidziany w uchwale na 12 miesięcy, czyli rok. Dla osób, które przy realizacji swoich reklam uzyskały pozwolenie bądź zgłoszenie zostało przyjęte przez starostę powiatowego, mają okres dłuższy na przystosowanie się 5 lat. Myśmy to rozdzielili ze względu na to, że ta druga grupa osób nabyła te prawa. To są prawa, które im przysługują i powinniśmy je w jakiś sposób respektować.
4: W połowie roku urzędnicy będą rozsyłać informacje do właścicieli reklam przypominające o ich usunięciu. W przypadku niezastosowania się do wytycznych uchwały będzie wszczynane postępowanie polegające na naliczaniu kary.
0: W zależności od wielkości reklamy będą kary, bo to jest związane ściśle z powierzchnią i następnie, jeśli dana osoba nadal będzie się opierała, to sprawa będzie kierowana do Urzędu Skarbowego i tam już urząd będzie przeprowadzał egzekucję.
7: W jakiej wysokości będą te kary?
0: Zrobiliśmy taką prostą symulację dla reklamy o powierzchni 10 metrów. To wcale nie jest duża reklama, podkreślam, patrząc na to, co jest przy zakopiance. No to taka kara za miesiąc wynosi około 9 000 zł.
6: Radio Alex poleca.
4: Władza i kultura po II wojnie światowej w Zakopanem. To temat prelekcji, która odbędzie się w zakopiańskim Czerwonym Dworze. Prelekcję poprowadzi dr Alicja Tatarczuk-Maciata. Szczegóły zna Beata Denis-Jastrzębska.
7: Na temat II wojny światowej w Zakopanem wydano już niejedną książkę. Opowiada o niej również ekspozycja w Muzeum Palas. Zdecydowanie mniej wiemy o tym, co działo się w mieście po 1945 roku. I właśnie o pierwszych latach powojennego Zakopanego, o jego życiu kulturalnym w cieniu polityki oraz o tym, jaką rolę pełniły środowiska twórcze w okresie przemian ustrojowych, opowie dr Alicja Tatarczuk-Maciata.
4: Wieczór w Czerwonym Dworze odbędzie się w najbliższy poniedziałek, początek o godzinie 18. Kilka dni temu w zakopiańskich szkołach podstawowych i przedszkolach rozpoczął się audyt. Ma on na celu przyjrzenie ich działalności i ewentualnie wprowadzenie Centrum Usług Wspólnych, koordynującego działania poszczególnych jednostek. Utrzymanie tych placówek kosztuje miasto rocznie 30 milionów złotych, mówi Iwona Grzebek-Dulak, wiceburmistrz Zakopanego.
8: W ramach Centrum Usług Wspólnych ma być między innymi jeden nadzór nad finansami szkół, jak również w perspektywie na czasu nad administracją. Będzie to skutkować na pewno też tym, że uporządkujemy, ustandaryzujemy i tak naprawdę pomożemy w zarządzaniu pracy dyrektorom. Po to też jest przygotowywany audyt, żeby znaleźć te obszary wymagające uporządkowania i na pewno jakieś zmiany będziemy wprowadzać, ale sukcesywnie i powoli.
4: Zmiany mogą dotyczyć łączenia niezbyt licznych klas czy ujednolicenia godzin pracy, szkolnych bibliotek i świetlic.
8: Oczywiście są mało liczebne oddziały,

0: przed nami.
1: Groźbami zmusili 32-letniego mieszkańca Zakopanego do oddania telefonu wartego około 600 zł. Do zdarzenia doszło w rejonie Równi Krupowej, gdzie mężczyźni wcześniej wspólnie spożywali alkohol. Zakopiańscy policjanci szybko zatrzymali dwóch podejrzanych, 50-latka z powiatu wadowickiego i 52-latka z powiatu kamiennogórskiego, oraz odzyskali skradziony telefon. Mężczyźni usłyszeli zarzuty zmuszania groźbą i przemocą do określonego zachowania. Prokurator zastosował wobec nich dozór policyjny i zakaz kontaktu z pokrzywdzonym. Grozi im do 3 lat więzienia.
2: Sport w Radiu Alex.
1: Młodzi sportowcy z fundacji Handicap Zakopane wrócili z międzynarodowych zawodów lekkoatletycznych ze Słowacji z imponującym dorobkiem 19 medali. Podczas Down Syndrome Festival w Preszewie rywalizowali z ponad 90 zawodnikami ze Słowacji i Czech. Reprezentanci Zakopanego startowali m.in. w biegach na 50, 100 i 200 metrów, skoków dal z miejsca, rzucie piłeczką polantową, mini-oszczepem oraz pchnięciu kulą. W kategorii 16+, Michał Batkiewicz zdobył 4 złote i 2 srebrne medale, a Anna Szewczyk wywalczyła 3 złote i 3 srebrne. W grupie od 11 do 15 lat Maria Martynia sięgnęła po brązowy medal oraz trzykrotnie zajęła 4 miejsce. Świetnie spisali się też najmłodsi debiutanci. Xavier Hoły zdobył 3 medale za pierwsze i 2 drugie miejsca. Natomiast Marta Halaczek wywalczyła komplet medali: złoty, srebrny i brązowy. Gratulujemy. W trybie przyspieszonym przed sądem odpowiedział 26-letni turysta z Australii za jazdę quadem bez uprawnień. Do interwencji doszło we wtorek przed południem w Kościelisku. Policjanci zauważyli 3 quady poruszające się ulicą Salamandra. Pojazdy były mocno zabrudzone, a część kierujących miała problemy z ich opanowaniem. Podczas kontroli okazało się, że jeden z kierowców, obywatel Australii, nie posiada prawa jazdy uprawniającego do kierowania takim pojazdem. Mężczyzna został zatrzymany i jeszcze tego samego dnia usłyszał wyrok. Dobrowolnie poddał się karze grzywny w wysokości 2000 zł. Dodatkowo sąd orzekł wobec niego półroczny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na terenie Polski.
2: Radio Alex.
1: Anna Kruszewska. O tym mówiliśmy w wiadomościach Radia Alex. Tragiczny finał poszukiwań w Tatrach. Ratownicy TOPR odnaleźli ciało młodego turysty, który nie wrócił z wycieczki w góry. Poszukiwania rozpoczęto w czwartek rano po zgłoszeniu od siostry mężczyzny. Kobieta przekazała ratownikom zdjęcia z ostatniej wyprawy turysty. Po ich analizie poszukiwania skoncentrowano w rejonie Zawraciku i Zawratu Kasprowego. W trakcie akcji pracownik Tatrzańskiego Parku Narodowego natrafił pod ścianami Zawraciku na ciało bez oznak życia. Jak informuje TOPR, turysta znajdował się poza znakowanym szlakiem. Wszystko wskazuje na to, że zginął w wyniku około 30-metrowego upadku z wysokości. Ze względu na trudny teren do ewakuacji konieczne było użycie m.in. lin. W działaniach uczestniczyło 19 ratowników TOPR. Słowacki Tatrzański Park Narodowy zamknął szlak prowadzący ze Zdziaru na szeroką przełęcz w Tatrach Bielskich. Przyczyną zamknięcia szlaku jest olbrzymia lawina, która zeszła w Mąkowej Dolinie.
3: Pracownicy TANAP-u szacują, że lawina naniosła materiał o długości prawie 0,5 kilometra i szerokości 50 metrów. Jej grubość może wynosić nawet 10 metrów. Tę warstwę podmywa potok, powodując niebezpieczeństwo zapadania się naniesionego materiału. Tak olbrzymie masy śniegu prawdopodobnie nie roztopią się w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Ostatnio tak wielka lawina zeszła w tym rejonie 2 lata temu w lipcu. Pod masami błota zginęły wtedy 2 kobiety.
1: Relację przygotowała Beata Danis-Jastrzębska. Kłady pod lupą w powiecie tatrzańskim. Policjanci z zakopiańskiej drogówki dzielnicowi i patrole interwencyjne prowadzili wczoraj wzmożone kontrole tych pojazdów. Funkcjonariusze pojawili się m.in. w Poroninie, Zakopanem i Kościelisku. W Poroninie mundurowi skontrolowali 3 kłady poruszające się drogą publiczną. Tym razem obyło się bez mandatów. Kierujący byli trzeźwi, mieli odpowiednie uprawnienia, a pojazdy były zarejestrowane i ubezpieczone. Podobne działania prowadzono także na osiedlach Wojdyły, Mrowce, Antałówce i Bachleckim Wierchu w Zakopanem oraz w rejonie Butorowego Wierchu i Dudkówki w Kościelisku. Policja zapowiada kolejne kontrole i przypomina, że zgłoszenia dotyczące nielegalnej jazdy kładami można przekazywać przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mundurowi zapewniają, że będą dążyć do tego, aby te sprawy miały swój finał w sądzie. Mieszkańcy Nowego Targu wybrali projekty do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 2026. W tegorocznej edycji

0: Głos oddało 2094 osoby. Do podziału było 500 000 zł, 450 000 na projekty inwestycyjne i 50 000 na zadania społeczne.
1: Zadanie miękkich, najwięcej punktów, bo to tak należy traktować, zebrało zadanie jubileusz 35-lecia parafii świętego brata Alberta na osiedlu Niwa, które uzyskało 376 punktów. Na drugim miejscu są projekt Wakacje pełne sportu dla dzieci z miasta Nowy Targ. Na miejscu trzecim Stop Hate, integracja dzieci i młodzieży poprzez sport. Tutaj również to zadanie zdobyło ponad 200 punktów, dokładnie 208 punktów. Na miejscu czwartym Stojak pod ręką, rozwój mobilności rowerowej w Nowym Targu, 111 punktów oraz na miejscu, można powiedzieć, ostatnim punktowanym, premiowanym skierowaniem do realizacji, zadanie pod tytułem Poczuj i doceń autyzm, 86 punktów. Z dwóch zadań, które się nie zakwalifikowały do realizacji, to jest zadanie Książka na spacerze, plenerowa szafa biblioteczna na Nowym Targu, które zdobyło tylko 29 punktów, oraz zadanie Promocja hokeja na lodzie w przedszkolach i szkołach podstawowych. To zadanie uzyskało tylko 27 punktów. Jeśli chodzi o zadania, proszę Państwa, inwestycyjne, twarde, na miejscu pierwszym wygrało zadanie pod tytułem Bezpieczny Nowy Targ, zintegrowany system monitoringu w 10 lokalizacjach miejskich. Tu rzeczywiście bardzo duży był odzew ze strony mieszkańców osiedli wielorodzinnych, którzy chodzili, przychodzili, dzwonili i dopytywali się o możliwości głosowania. To zadanie zdobyło 685 punktów. Na miejscu drugim jest Przyjazna Przestrzeń, Zieleń i Rekreacja, 416 punktów. I na miejscu trzecim Ucz się, ucz, bo nauka to do życia klucz. Bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców miasta oraz zakup sprzętu dla OSP oraz grupy podhalańskiej GOPR-u. Jak wiemy, proszę Państwa, tutaj ci inicjatorzy co rok w rok składają swoje tutaj zadania w ramach budżetu obywatelskiego i rok w rok zdobywają sporo, proszę Państwa, tych punktów. W tym roku są na miejscu trzecim, 157 punktów. Pewnie z uwagi też na to, że już było wiadomo wcześniej, że ta pula jest niewykorzystana, jeśli chodzi o te zadania, stąd nie było potrzeby, aby aż tak zabiegać o te głosy dla poszczególnych projektów. Przypomnę jeszcze, że na miejscu czwartym jest projekt Nowotarskie Wodopoje. W kilku lokalizacjach miasta będą lokalizowane takie punkty, do których będzie można było się napić wody z miejskich wodociągów. Oraz na miejscu ostatnim, piątym, Oaza Pokoleń, montaż ławek parkowych z pergolami i zielenią.
0: Mówił Wojciech Watycha z Nowotarskiego Urzędu Miasta. W Nowym Targu odbyły się 3 konkursy na dyrektora Miejskiego Centrum Kultury. Ostatni z nich wyłonił Leszka Postówkę na dyrektora tej placówki. Pełnił on tę funkcję w latach 1998-2003. Od 2 lat był pełniącym obowiązki dyrektora tej placówki.
2: Proszę wyjaśnić tą sytuację. Odbyły się 3 konkursy. W jednym z nich wyłoniono kandydatkę, no ale nie doszło do obsadzenia jej na tym stanowisku. Dlaczego? Jak to się stało?
3: Po rozmowie z panią, która tutaj była rekomendowana, no, doszedłem do wniosku, że jeszcze nie jest gotowa na to, ażeby objąć funkcję dyrektora w pełnym zakresie. Proponowałem pewne rozwiązanie przejściowe, czyli trochę takiego jakby współpracy z pełniącym obowiązki dyrektora Leszkiem Pustówką. No, nie zyskało to akceptacji, w związku z tym nie doszło po prostu do powołania. Jest to moja decyzja i moja ocena jakby tutaj kandydata. W związku z tym odbył się trzeci konkurs, no i w tym trzecim konkursie udało się już jakby rozstrzygnąć. No tak się akurat stało, że w tym trzecim konkursie wystartował pełniący obowiązki dyrektora pan Leszek Pustówka, no i został przez komisję oceniony jako najlepszy z kandydatów, którzy startowali w tym konkursie.
0: Nowy, stary dyrektor będzie kontynuował swoją prowadzoną do tej pory działalność.
3: Współpraca przy tworzeniu tej Nowotarskiej Alei Gwiazd, czy też kolejne jego projekty związane z osobą właśnie pana Jana Kantego Pawluśkiewicza, innych zasłużonych twórców, współpraca z, no tutaj ze światową czołówką jazzu, bluesa, to są właśnie kontakty, które pan Leszek Pustówka ma, wykorzystuje dlatego, żeby w Nowym Targu gościli naprawdę artyści z najwyższej półki tutaj, jeżeli chodzi o muzykę, o też taką działalność artystyczną, więc na pewno dużo sobie obiecuję po tej kadencji, która przed panem Leszkiem się otworzyła.
0: Szczegółowy plan działań Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu poznamy niebawem na specjalnie w tym celu przygotowanej konferencji prasowej. Z Grzegorzem Watychą, burmistrzem Nowego Targu, rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. Przez dwa dni na Placu Niepodległości w Zakopanem swoje umiejętności prezentowali młodzi kadeci z 16 najlepszych szkół wojskowych w Polsce.
4: Zjechali się, aby zaprezentować swój kunszt, przygotowanie oraz determinację w muszce indywidualnej, jak również zespołowej. Jest to już 11. edycja ogólnopolskiego przeglądu musztry klas wojskowych. Można również zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt wojskowy. Przedstawiciele wojskowych centrów rekrutacji udzielą szczegółowych informacji w zakresie naboru do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
0: W ponad 450 szkołach wojskowych w Polsce uczy się 33 tysiące kadetów w oddziałach przygotowania wojskowego, mówił kapitan Michał Gełej, rzecznik prasowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Najwięcej aplauzów wśród widzów na Zakopiańskim Placu wywołał pokaz musztry z bronią w układach dowolnych.
2: Jak długo uczyliście się takiej musztry z bronią?
5: No to wie pani, musztry to się ćwiczymy od pierwszej klasy, ale tak z bronią to od półtorej roku.
2: Czy to jest trochę niebezpieczne?
6: Tak, miałem kilka kontuzji przez tą broń, niestety.
5: Wie pani, ile my to palców sobie pobijali, mięśni, wszystkiego. Czasem nie chciało, ale trzeba było.
2: A co to za karabin w ogóle?
5: To są mauzery, a co najtrudniejszego, no to chyba zgranie, no nie? Żeby tak, wie pani, żeby było synchro, a nie każdy zrobi to, co sobie chce, nie?
2: Zamierzacie związać swoją przyszłość z wojskiem?
6: Tak, na pewno.
2: To są trudne czasy. Taka przyszłość będzie związana nie tylko z pokazami, ale być może z walką również.
5: No ja wiem i na to się pisze, tak?
2: Chcecie bronić kraju?
5: No tak i wiem, do czego się to zobowiązuje, no nie? Przysięgając.
2: Co skłoniło dziewczyny do tego, żeby iść do klasy mundurowej?
7: Dziadek był w wojsku i to też mnie tak skłoniło, żeby pójść.
2: Jest satysfakcja z nauki w takiej klasie?
7: Jest, jest duża satysfakcja. Jest też duże wsparcie od rodziców i taka duma rodziców, że biorę udział w takich zawodach. Zajmujemy nawet wysokie miejsca. No i dumni są.
0: Z uczniami zespołu szkół licealnych imienia Bolesława Chrobrego w Leżajsku rozmawiała nasza reporterka Beata Denis Jastrzębska.

0: Reklama. Woda, animacje, muzyka i doskonała zabawa? Dzień dziecka w Termach Szaflary. Świętujcie z nami aktywnie, z uśmiechem, zanurzeni w atrakcjach. Bawimy się razem 31 maja i 1 czerwca. Dzieci do lat 16 wchodzą za 10 zł pod opieką rodziców. Przybywajcie całymi rodzinami. Dzień dziecka w Termach Szaflary to niezwykła wizyta na basenie. To prezent, wydarzenie. Zapraszamy, osiedle Nowe 20. www.termyszaflary.com.
1: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów, Zakopane, Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
2: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
7: Radio Alex.

0: Reklama.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Po reklamie.
11: Sobota, 30 dzień maja, 7 na zegarach, czas na wiadomości.
12: Co najmniej kilka dni potrwa dogaszanie ogromnego pożaru lasu w powiecie wołomińskim. Ogień objął ponad 300 hektarów, a w działania zaangażowanych jest ponad 800 strażaków, prawie 300 policjantów, 100 żołnierzy WOT-u i 50 leśników. Jak teraz wyglądają działania?
13: Przelewanie, przekopywanie tego pogorzeliska, oborywanie przy pomocy maszyn lasów państwowych, czyli tworzenie takich pasów, żeby ten pożar, jeżeli będzie nam ściółką szedł, żeby nie przedostawał się na niewypalone fragmenty lasu.
12: Mówi Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Od świtu pożar gaszony jest też z powietrza. Na miejscu działają policyjny Black Hawk, 4 dromadery i 2 helikoptery lasów państwowych. Prezydent jest oburzony nadaniem przez Wołodymyra Zełenskiego imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Karol Nawrocki zapowiedział wczoraj odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Najwyższe polskie odznaczenie Zełenski otrzymał 2 lata temu. Z informacjami na ten temat Tomasz Skory.
14: Wyraźnie wzburzony Karol Nawrocki podkreślał, że działanie prezydenta Ukrainy dostarczyło tlenu rosyjskiej propagandzie i podważyło starania Ukrainy o wejście do Unii Europejskiej.
15: Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej.
14: Wycofując się ze wsparcia Ukrainy w wojnie z Rosją, Karol Nawrocki oświadczył, że Ukraina ma prawo do własnej polityki historycznej, ale ma je też Polska.
15: Zaproponowałem odebranie prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Ostateczna decyzja jest prezydenta, ale musi odbyć się kapituła. Taka kapituła odbędzie się 8 czerwca. Jestem oburzony.
14: Mówił Karol Nawrocki o zachowaniu Ukrainy, dodając, że nie tak należy budować relacje między naszymi narodami.
12: Sejm uchwalił ustawę zakazującą trzymania psów i kotów na uwięzi. Według projektu utrzymywanie psa w kojcu będzie dopuszczalne pod warunkiem, że kojec będzie mieć powierzchnię umożliwiającą zwierzęciu swobodne poruszanie się i możliwość realizacji naturalnych potrzeb. Podczas prac nad ustawą osiągnięto kompromis. Koalicja rządząca wzięła pod uwagę kwestie, o których mówił prezydent.
11: Prognozy mówią, że dziś czeka nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, do tego opady deszczu o różnym natężeniu, a także lokalne burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym wschodzie kraju do 21 w centrum i 24 stopnie na zachodzie. Na Podhalu od 14 do 17. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz, silny i porywisty. Dzień dobry, cześć i czołem. Tu program Wolna Sobota. Ja się nazywam Mariusz Ryszka. Kłaniam się, polecam na dobry początek dnia. No i oczywiście mam najlepszą muzykę do porannej kawy. Proszę bardzo, orzeźwia jak tonik espresso.
16: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Sobota, 30 dzień maja, to już 150 dzień roku. Do końca roku zostało dni 215. Dzień jest dłuższy aktualnie od najkrótszego w roku już o 8 godzin i 15 minut, a na liście solenizantów dzisiaj Ferdynand, a także Joanna, Jan, Andrzej, Felix, Bazylii, Żanna, Anastazy, Andronik, Zyndram i Gawin. Wspaniałości, kochani!
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonu.

0: Niżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
8: Radio Alex.

0: tej porze warto przejrzeć kalendarz świąt niecodziennych, który mówi, że dzisiaj świętujemy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Mamy Międzynarodowy Dzień Ziemniaka, a także Światowy Dzień Soku. Jest również Dzień Podlewania Kwiatów, Dzień Kreatywności i Dzień Rowera Elektrycznego. Kto ma, ten świętuje. Pięknego dnia.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie.

0: oraz ketchup Publiszki 990 gramów, łagodny lub pikantny 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Podhale ponownie wita Czyste Powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
2: Woda, animacje, muzyka i doskonała zabawa? Dzień dziecka w Termach Szaflary. Świętujcie z nami aktywnie, z uśmiechem, zanurzeni w atrakcjach. Bawimy się razem 31 maja i 1 czerwca. Dzieci do lat 16 wchodzą za 10 zł pod opieką rodziców. Przybywajcie całymi rodzinami. Dzień dziecka w Termach Szaflary to niezwykła wizyta na basenie. To prezent, wydarzenie. Zapraszamy, osiedle Nowe 20. www.termyszaflary.com.
3: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły.

0: Zapraszamy do salonów Colton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.colton.pl.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Twoje auto odpali i zagra jak nowe dzięki Centrum Akumulatorów. Zapraszamy do nowego sklepu w Nowym Targu przy ulicy Szaflarskiej 172. Tu znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór car audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum Akumulatorów. Telefon 790 200 020.
3: Jest długi, gorący, opływający w atrakcje? Długi czerwcowy weekend w Termach Szaflary. Czekamy na Was pełni pomysłów, wodnego szaleństwa i super zabawy. W programie codziennie coś specjalnego. We czwartek wieczorny świetlisty relaks i kino familijne. W piątek wielkie grillowanie. W sobotę piana party z DJ-em Da Fox i Kasią Wójcik. Zapraszamy od 4 do 6 czerwca. Termy Szaflary, osiedle Nowe 20. termyszaflary.com.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren! Voltaren!
7: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.
11: Na zegarach już godzina 8, o tej porze u nas poranne wiadomości.
12: Nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA nie było wymierzone w Polaków. To odpowiedź MSZ-u w Kijowie na płynącą z Polski krytykę w sprawie decyzji Wołodymyra Załańskiego. Widzimy gwałtowną reakcję w Polsce. Jest to przykre, ponieważ dzieje się wbrew szerszemu trendowi rozwiązywania problematycznych kwestii w relacjach ukraińsko-polskich, które obserwowaliśmy przez ostatnie półtora roku. Napisał w odpowiedzi na pytania polskich dziennikarzy rzecznik ukraińskiej dyplomacji Jorge Tychyj. Prezydent Karol Nawrocki zapowiada, że odbierze Wołodymyrowi Załańskiemu najwyższe polskie odznaczenie – Order Orła Białego.
13: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandy swoją decyzją. Oceniam to bardzo krytycznie.
12: Premier Tusk obawia się, że decyzja Kijowa zaszkodzi relacjom polsko-ukraińskim, ale szef rządu krytykuje też zapowiedzi polskiego prezydenta.
14: Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę polsko-ukraińską.
12: Drugą dobę strażacy gaszą pożar 300 hektarów lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. O strażaków, ale też policjantów i żołnierzy WOT dba lokalna społeczność. Tak jest między innymi w szkole podstawowej w Międzylesiu, gdzie działa sztab kryzysowy, a ratownicy przyjeżdżają tutaj nie tylko zjeść, mówi nam pedagog szkolna Alicja Kowalska.
15: Przyjeżdżają tutaj odpocząć, mają tutaj, Warszawa zapewniła łóżka polowe, mogą zjeść ciepły posiłek, posilić się, napić się kawy, herbaty, dowozimy na miejsce też zapakowanie.
16: Bardzo jesteśmy wdzięczni i to naprawdę przerasta też nasze czasem oczekiwania. Możemy zjeść coś takiego domowego, no widać, że zrobionego z sercem i z taką troską i jakby podziękowaniem za to, co my tutaj robimy też dla tej społeczności, więc no jesteśmy bardzo z tego powodu też szczęśliwi i podbudowani. To też nam daje dużo takiej pozytywnej energii do tego, żeby swoje zadania służbowe realizować.
12: Dziękował jeden ze strażaków. Z ogniem walczy prawie 800 strażaków z całej Polski.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
11: W Nowym Targu czy Zakopanem pochmurno o poranku, gdzieniegdzie już pada, parasol warto mieć dzisiaj pod ręką przez cały dzień. Po południu pojawią się także burze, już teraz ostrzegamy. Na termometrach bez rewelacji 12-14 stopni dziś i do 16 stopni jutro.
17: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
11: Ósma za nami, a przed nami najlepsza muzyka na weekend, a także kolejna pyszna propozycja naszych kucharek. Czas na przepis na weekend. To już za kilkanaście minut.

0: Przepis na weekend.
1: Dzisiaj u nas przepis w sam raz na Dzień Dziecka. To muffiny z przepisu na brownie, w które po upieczeniu wkładamy cukierek Toffee. Przygotowujemy babeczki. Potrzebujemy 100 gramów gorzkiej czekolady. Roztapiamy w 100 gramach masła. Zdejmujemy z ognia, jak tylko się rozpuszczą i połączą. Studzimy, a w misce dwa jajka rozszczepujemy z cukrem. Do miski z rozbełtanymi jajkami dodajemy masło z czekoladą i wszystko mieszamy. Na koniec wsypujemy 100 gramów mąki pszennej i 3/4 łyżeczki proszku do pieczenia. Co dalej? O tym za chwilę.
0: Przepis na weekend.
2: Radio Alex.
3: Reklama. A co tam w Carrefourze?
4: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
6: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
7: Drodzy mieszkańcy i szanowni goście, rozpoczynamy Dni Zakopanego, które potrwają aż do 9 czerwca. Przed nami wiele atrakcji, w tym koncerty, wystawy, uroczysta sesja Rady Miasta w plenerze, wydarzenia sportowe, spacery po Zakopanem i też nowość, bo robimy festiwal food trucków. Dzisiaj już zapraszam Was serdecznie na Zakopiański Dzień Dziecka, 31 maja od 11 na Dolnej Równi Krupowej. Jak co roku czeka na Was mnóstwo świetnej zabawy, atrakcje przygotowaliśmy dla całych rodzin. Serdecznie zapraszamy, a szczegółowy program wszystkich wydarzeń znajdziecie na naszej stronie internetowej.
8: Mamo, to prawda, że zobaczymy góry?
9: Niesamowitą panoramę Tatr, tak.
8: I wyjdziemy tak wysoko?
9: Tak, kochanie, pod same chmury.
8: I zobaczymy pod stopami las?
9: Tak, zobaczysz go ze szklanego tarasu, największego w Europie.
8: Super, a weźmiemy babcię i dziadka?
9: Jasne, Skywalk Serce Poronina, ścieżka w chmurach w Małym Cichym, to miejsce dla każdego.
8: A wyjdziemy na pojęcie sieci i zjedziemy na zjeżdżalniach na sam dół?
9: Zjedziesz z tatą. A teraz wskakuj na skywalk-poronin.pl.
10: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
3: Po reklamie.

0: Co za weekend?
1: W Radiu Alex zapraszam na weekendowy przegląd wydarzeń w regionie. Zaczynamy od dzisiaj, od wieczoru, bo przed nami jedno z najbardziej przecież wyczekiwanych świąt w roku i dużo wydarzeń dotyczyć będzie Dnia Dziecka. Z tej okazji Centrum Kultury Gminy Czorsztyn przygotowało dla Was wyjątkowe wydarzenie. Wielkie kino plenerowe na Dzień Dziecka. I już dzisiaj o godzinie 20:45 dla małych i dużych kinomanów magiczny wieczór pod gwiazdami. Na wielkim ekranie będziecie mogli zobaczyć niesamowitą i pełną ciepła i humoru zarazem bajkę pod tytułem Nasze Magiczne Encanto. Stromowce Wyżne Amfiteatr dzisiaj godzina 20:45. Zaznaczam, wstęp jest wolny, no i warto zabrać ze sobą kocyk, dobry nastrój, no i oczywiście najbliższy. Jeśli nie do kina dzisiaj na Dzień Dziecka, to może na Miejski Dzień Dziecka w Nowym Targu, który rozpocznie się o godzinie 12 właśnie dzisiaj w sobotę w Miejskim Centrum Kultury przy Alei Tysiąclecia. Atrakcji bez liku. Potrwa to wszystko aż do 17:30. Będą koncerty, będą występy, będzie studio tańca, będą zjeżdżalnie, będą dmuchańce, będzie ścianka wspinaczkowa, będzie strefa dla najmłodszych, bańki mydlane, gra terenowa. Wszystko to, co dzieci lubią najbardziej. Od 12 do 17:30 Miejski Dzień Dziecka w Nowym Targu i Miejskim Centrum Kultury. Zapraszam już dziś.

0: na weekend.
1: Wracamy do naszych muffinów z nadzieniem wyjątkowym. Formę na muffiny wykładamy papilotkami. Babeczki wychodzą zarówno w formie na mini muffiny, jak i w tradycyjnym rozmiarze. Od tego, na jaki rozmiar się zdecydujemy, zależy czas pieczenia. Te małe należy piec w temperaturze 180 stopni przez 10 minut, te większe trochę dłużej. Po wyjęciu z pieca od razu w gorące babeczki wciskamy cukierek toffee. To smakuje obłędnie. Cały przepis już teraz w naszym portalu. Bierzcie i korzystajcie.
0: Przepis na weekend.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Też 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Ahoj, młodzi poszukiwacze przygód! Już w tę sobotę i niedzielę zapraszamy na 2 dni atrakcji w Termie Bania. Dzieci do 13 roku życia wchodzą za 25 zł, a maluchy do 104 cm tylko za złotówkę. Od 11 do 15 czekają na Was gry, animatorzy, konkursy, warsztaty i słodka niespodzianka. W poniedziałek, 1 czerwca, dla dzieci bilet bez limitu czasu za symboliczną złotówkę. Zabierzcie rodzinę i świętujcie z nami w Termie Bania.
4: Mamo, to prawda, że zobaczymy góry?
5: Niesamowitą panoramę Tatr, tak.
4: I wyjdziemy tak wysoko?
5: Tak, kochanie, pod same chmury.
4: I zobaczymy pod stopami las?
5: Tak, zobaczysz go ze szklanego tarasu, największego w Europie.
4: Super, a weźmiemy babcię i dziadka?
5: Jasne, Skywalk Serce Poronina, ścieżka w chmurach w Małym Cichym, to miejsce dla każdego.
4: A wyjdziemy na pojęcie sieci i zjedziemy na zjeżdżalniach na sam dół?
5: Zjedziesz z tatą. A teraz wskakuj na skywalk-poronin.pl.
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna, 10 sztuk klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
6: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
7: Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Yo!
8: Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
9: Staszek, twój dom nowy?
10: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
9: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
10: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
11: Oleś musiał zapłacić?
10: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
9: Daj numer do Eko Podhale.
10: 733-049-049.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
12: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
14: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
18: Po reklamie.
0: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów Zakopane Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
3: Jest długi, gorący, opływający w atrakcje? Długi czerwcowy weekend w Termach Szaflary. Czekamy na Was pełni pomysłów, wodnego szaleństwa i super zabawy. W programie codziennie coś specjalnego. We czwartek wieczorny świetlisty relaks i kino familijne. W piątek wielkie grillowanie. W sobotę piana party z DJ-em Da Fox i Kasią Wójcik. Zapraszamy od 4 do 6 czerwca. Termy Szaflary, osiedle Nowe 20. termyszaflary.com.
4: Pytamy pięknie na 31. zjazd rodu Gutów Mostowek do Poronina na Wankówkę 4 czerwca w Boże Ciało koło 5 po południu. W tym roku wyjątkowo uświetni na zjazd występ uczniów klasy fortepianu magister Agnieszki Fatli i budowniczego instrumentów ludowych Krzysztofa Ciutego razem z rodziną. Potem wieczór koło 8 pytamy pięknie na zabawę goralską u Mostowek, ka zagrają w Mostowi z kolegami. Wyznajcie się cyćka po nasemu, młodzi, starsi, dzieci, przyjdźcie, żebyśmy się mogli razem radować. W imieniu organizatorów Andrzej Gut Mostowy.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
8: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
7: To dobre cechy charakteru.
8: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
9: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lat.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Po reklamie.
4: Jest 9, sobota, 30 dzień maja. Czas na wiadomości.
5: Są zarzuty dla sprawców fałszywych alarmów bombowych. Wiktor Z. usłyszał jeden zarzut, a Bartosz E. aż 32. Ale potwierdziły się nieoficjalne informacje, że chodzi o wcześniejsze czyny, a nie te najnowsze wymierzone w środowiska prawicowe i prezydenta Nawrockiego.
6: Na tym etapie prokurator zakreślił ramy czasowe tych zarzutów do 5 września 2025 roku, co oczywiście nie oznacza, iż w wyniku dalszych czynności te zarzuty nie mogą zostać rozszerzone.
5: Wyjaśniała Katarzyna Calu-Wiasz, szewska z Prokuratury Krajowej. Wobec Wiktora Z. zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Natomiast w przypadku Bartosza E. prokuratura złożyła wniosek o jego aresztowanie. W polskim meczu French Open górą Iga Świątek, która pokonała Magdę Linet. Dziś do czwartej rundy turnieju może też awansować Maja Chwalińska. W porannych faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, kto będzie rywalką Mai?
7: Greczynka Maria Sakkari, obecnie 49. rakieta świata, która kilka lat temu potrafiła osiągać znaczne sukcesy. W 2021 roku dotarła do dwóch półfinałów wielkoszlemowych turniejów US Open i właśnie French Open. Co ciekawe, Sakkari i Chwalińska grały ze sobą tylko raz, ale niedawno, kilka tygodni temu. W kwalifikacjach do turnieju w Rzymie w trzech setach wygrała Greczynka. Początek spotkania o 11. Na pewno w czwartej rundzie zobaczymy Igę Świątek, która z Magdą Linet wygrała 6-4, 6-4. Obie Polki pokazały wczoraj kawał dobrego tenisa.
8: Wiedziałam, że muszę skupić na sobie i być w swojej bańce i w sumie jakby myśleć o przeciwnicy tylko w kontekście taktyki, tego co ma lepsze, co nie, i wtedy mam wrażenie, że gram najlepiej. Tak samo jak kiedyś miałam okazję wygrać przeciwko przyjaciółce, to też trzeba odciąć w pewnym sensie te wszystkie dodatkowe kwestie i skupić się tylko na grze.
7: Mówiła Iga w Eurosporcie. O ćwierćfinał zagra w niedzielę z Ukrainką Martą Kostiuk.
5: Trzymamy mocno kciuki za nasze tenisistki.
4: W Zakopanem czy Nowym Targu pochmurno, z opadami deszczu, parasol pod ręką warto mieć przez cały dzień, po południu także lokalne burze. Na termometrach od 12 do 16 stopni dziś, podobne wyniki na termometrach jutro. To już po godzinie 9, sobota 30 dzień maja. Przypomnę, mamy dzisiaj m.in. Dzień Soku. Pytanie brzmi, jaki jest wasz ulubiony? Ja uwielbiam winogronowy, kocham też ananasowy. A wy?

0: Pora na horoskop. Gwiazdy mówią, że urodzeni 30 maja wyróżniają się wyjątkową gadatliwością, wszechstronnością oraz darem zjednywania sobie ludzi. Posiadają niezwykle żywy, analityczny umysł i potrafią błyskawicznie przystosować się do każdych warunków, przez co świetnie sprawdzają się w rolach wymagających kreatywności i stałego kontaktu z innymi. Ich naturalny urok osobisty, a także wrodzony optymizm sprawiają, że potrafią z lekkością i humorem rozładować nawet najbardziej napiętą sytuację. No fantastycznie, wszystkiego dobrego, moi drodzy.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumico 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 zł za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Po reklamie.
9: Radio Alex.

0: Co za weekend?
1: W Radiu Alex zapraszam na przegląd wydarzeń w regionie. A te zdominują imprezy związane z Dniem Dziecka i tak też będzie na przykład jutro, czyli 31 maja w niedzielę w Zakopanem na Dolnej Równi Krupowej. Będzie temu zakopiańskiemu Dniu Dziecka przyświecać hasło Małe Ręce, Wielkie Dzieła i będzie poświęcony okrągłej rocznicy powstania dwóch najważniejszych zakopiańskich szkół, Kenarowi i Budowlance. A wśród wielu atrakcji przygotowanych przez tradycyjnych partnerów Dnia Dziecka znajdą się i te zaplanowane przez nauczycieli szacownych jubilatek. Wszystko rozpocznie się o godzinie 11, a w programie nie zabraknie też tradycyjnych już spotkań z zakopiańskimi służbami, policją, strażą pożarną i TOPR-em oraz strażakami. Kolejna propozycja to również wydarzenie związane z Dniem Dziecka. Właśnie kolory, kreda i dziecięca wyobraźnia opanują jutro Dolną Rubień Krupową w Zakopanem, czyli 31 maja w niedzielę. Wszystko od godziny 11 wystartuje. To będzie konkurs kolorowy chodnik organizowany właśnie z okazji Dnia Dziecka i tam najmłodsi uczestnicy zamienią deptak w plenerową galerię sztuki, tworząc takie kolorowe rysunki kredami. Konkurs, jak już wspomniałem, rozpoczyna się o 11 i potrwa do 12.30, natomiast zapisy będą prowadzone na miejscu od godziny 10.45. Organizatorzy zapowiadają oczywiście nagrody, dobrą zabawę, no i przede wszystkim twórczą atmosferę.

0: Program Wolna Sobota w waszym ulubionym radiu. Ja sprawdzam teraz kalendarium, co wydarzyło się przed laty, 30 maja. W 1431 Anglicy spalili na stosie Joannę d'Arc, francuską bohaterkę narodową. Prawie 500 lat później Kościół ogłosił ją świętą. W 1901 roku urodził się Mieczysław Fok, absolutna ikona polskiej piosenki. Rok 1948, wtedy urodziła się Alicja Majewska, również legenda polskiej muzyki rozrywkowej. A w 2003 roku świat oszalał na punkcie pewnej rybki. W kinach bowiem miała miejsce premiera genialnej animacji Gdzie jest Nemo? Czy jest ktoś, kto nie widział?
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
4: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kuachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kuachmatyka 798-565-933. 798-565-933.
5: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
6: Gros, Czarny Dunaj, jest kolejowa 23J i rynek 5. Telefon 18 20 139
7: 80. Morliny są gorące. To morlińska skrzynki, na

0: kurczaka, a ta tutaj to morwińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
4: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: 18, 47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.

0: tu znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór car audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum akumulatorów. Telefon 790 200 020.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
9: I to już godzina 10:00. O tej porze u nas kolejne sobotnie wiadomości.
10: Warszawska policja wyjaśnia okoliczności śmierci 2-letniego dziecka, które wczoraj wieczorem wypadło z balkonu bloku na Stołecznym Brudnie. Mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować. Służby planują na dziś przesłuchania kolejnych świadków. Do wieczora na miejscu tragedii pracował prokurator. Donald Trump wciąż nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie porozumienia z Iranem, choć wczoraj ogłosił, że jeszcze w piątek taką decyzję podejmie. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
11: Dzień dobry, czekaliśmy przez kilka godzin na terenie Białego Domu na ogłoszenie decyzji. Prezydent Trump wezwał swoich najbliższych współpracowników i przez mniej więcej 2 godziny rozmawiał z nimi w Situation Room, tajnym pomieszczeniu w podziemiach Białego Domu. Potem widzieliśmy przedstawicieli administracji i wojska opuszczających Biały Dom. Ale komunikat się nie pojawił. Prezydent USA Donald Trump wbrew zapowiedziom nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie wstępnego porozumienia z Iranem, które miałoby otworzyć żeglugę przez cieśninę Ormus, podał dziennik New York Times, powołując się na urzędnika administracji prezydenckiej. Przypomnę, to sam prezydent Trump poinformował wczoraj, że jeszcze tego samego dnia podejmie ostateczną decyzję. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
10: Nawet do połowy przyszłego tygodnia może potrwać gaszenie pożaru lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. A od czwartku ogień objął ponad 300 hektarów. Z zagrożonego terenu trzeba było ewakuować około 100 osób. Najnowsze informacje o poranku zbiera Michał Dobrołowicz, który jest w okolicy miejsca pożaru w miejscowości Międzyleś na Mazowszu. Michale, jaka tam jest sytuacja w tej chwili? Dzień dobry.
12: Pożar jest na szczęście opanowany, ale najbliższe godziny mogą, na szczęście nie muszą utrudnić sytuację. W prognozie pogody na najbliższe godziny są burze i do tego silny wiatr i takie warunki niestety tutaj zwiększają zagrożenie, bo iskry łatwo mogą być przenoszone dalej. W okolicy cały czas pracuje kilkuset strażaków i obok kolejnych kilkuset ratowników. Tak było też w nocy, to była ciężka noc, mówią strażacy, i tak może być też dzisiaj, przez cały dzień. Właśnie w nocy dojechali tutaj strażacy, między innymi z Podkarpacia. Oni zastąpili swoich kolegów, którzy pracowali tutaj od wielu godzin.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
9: Na Podhalu dzisiaj pada. Tam, gdzie jeszcze nie pada, to będzie padać. Parasol pod ręką warto mieć przez cały dzień. Istnieje również ostrzeżenie przed burzami. Ono aktualne jest do godziny 20. Na termometrach od 12 do 16 stopni dziś i jutro od 15 do 19.
13: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
9: 10:00 minęła, tu program Wolna Sobota, Mariusz Ryszka. Dzień dobry raz jeszcze. Co powiecie na porcję najlepszej muzyki na sobotni poranek? Proszę wsiadać, drzwi zamykać i słuchać.

0: ten weekend wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych i sportowych, a jeśli chodzi o sport, to tutaj najważniejszym wydarzeniem będzie dzisiejszy finał Ligi Mistrzów. W Budapeszcie zmierzą się Arsenal i PSG. Bukmacherzy za faworyta uznają Paris Saint-Germain, ale jak mówi wybitny w końcu specjalista Tomasz Hajto, decydować będą detale. A kiedy opadną emocje związane z tym meczem, to będziemy się szykować na nocne oglądanie mundialu za oceanem, a będzie co oglądać, bo po raz pierwszy w historii, uwaga, rozegrane zostaną aż 104 mecze. Jest ktoś, kto planuje zobaczyć wszystkie?
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Mamo, to prawda, że zobaczymy góry?
4: Niesamowitą panoramę Tatr, tak.
3: I wyjdziemy tak wysoko?
4: Tak, kochanie, pod same chmury.
3: I zobaczymy pod stopami las?
4: Tak, zobaczysz go ze szklanego tarasu największego w Europie.
3: Super, a weźmiemy babcię i dziadka?
4: Jasne, Skywalk Serce Poronina, ścieżka w chmurach w Małym Cichym, to miejsce dla każdego.
3: A wyjdziemy na pojęcze sieci i zjedziemy na zjeżdżalniach na sam dół?
4: Zjedziesz z tatą. A teraz wskakuj na skywalk-poronin.pl.
5: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstall Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstall Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.

0: și do Media Markt.
1: Extra sobota z Kaufland Kart Extra.
2: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Po reklamie.

0: Co za weekend?
1: W Radiu Alex zapraszam na weekendowy przegląd wydarzeń w regionie, który zdominowały wydarzenia związane z Dniem Dziecka. Rodzinne popołudnie pełne atrakcji czeka mieszkańców i turystów w Maniowach. Już jutro o godzinie 15 w amfiteatrze rozpocznie się tam wyjątkowy Dzień Dziecka pod nazwą Na skrzydłach przygody. A w programie znalazły się m.in. warsztaty artystyczne i edukacyjne, spektakl Miś Tymoteusz Rymci-Mci w wykonaniu Teatru Rapcio. Będą też strażackie wyzwania z OSP Maniowy, piłkarskie konkurencje z LKS Lubań Maniowy, piana party oraz koncert zespołu Anatom. Dodatkowo od godziny 16 na boisku obok amfiteatru

0: programie Wolna Sobota. Przypominam, że w poniedziałek Dzień Dziecka. Jakie plany mają rodzice? No właśnie, najnowsze badania opinii publicznej przede mną i pokazują, że największa grupa rodziców, 41%, marzy o zorganizowaniu dla swojej pociechy wielkiej przygody poza domem. 27% planuje spędzić ten czas na oficjalnych, zorganizowanych wydarzeniach i festynach, a 18% osób chce postawić na całkowitą swobodę i brak sztywnego planu. Najmniejsza grupa, 14% badanych, wybiera kameralne świętowanie w oparciu o stałe, rodzinne rytuały. No i doskonale wiadomo, rodzina najważniejsza.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
4: Ahoj, młodzi poszukiwacze przygód! Już w tę sobotę i niedzielę zapraszamy na 2 dni atrakcji w Termie Bania. Dzieci do 13 roku życia wchodzą za 25 zł, a maluchy do 104 cm tylko za złotówkę. Od 11 do 15 czekają na Was gry, animatorzy, konkursy, warsztaty i słodka niespodzianka. W poniedziałek, 1 czerwca, dla dzieci bilet bez limitu czasu za symboliczną złotówkę. Zabierzcie rodzinę i świętujcie z nami w Termie Bania.
5: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
6: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich. Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
7: Pytamy pięknie na 31. zjazd rodu Gutów Mostowek do Poronina na Wankówkę 4 czerwca w Bodzeciału koło 5 po południu. W tym roku wyjątkowo uświetni na zjazd występ uczniów klasy fortepianu magister Agnieszki Fatli i budowniczego instrumentów ludowych Krzysztofa Ciutego razem z rodziną. Potem wieczór koło 8 pytamy pięknie na zabawę gorarską u Mostowek, ka zagrają Mostowi z kolegami. Wyznajcie się cyćka po nasemu, młodzi, starsi, dzieci, przyjdźcie, to byśmy się mogli razem radować. W imieniu organizatorów Andrzej Gut Mostowy.
2: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: Drodzy mieszkańcy i szanowni goście, rozpoczynamy Dni Zakopanego, które potrwają aż do 9 czerwca. Przed nami wiele atrakcji, w tym koncerty, wystawy, uroczysta sesja Rady Miasta w plenerze, wydarzenia sportowe, spacery po Zakopanem i też nowość, bo robimy festiwal food trucków. Dzisiaj już zapraszam Was serdecznie na Zakopiański Dzień Dziecka, 31 maja od 11 na Dolnej Równi Krupowej. Jak co roku czeka na Was mnóstwo świetnej zabawy, atrakcje przygotowaliśmy dla całych rodzin. Serdecznie zapraszamy, a szczegółowy program wszystkich wydarzeń znajdziecie na naszej stronie internetowej.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.

0: 99 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: I to już godzina 11, sobota, 30 dzień maja. Czas na wiadomości.
3: Turyści mogą od dziś ponownie dotrzeć do Morskiego Oka oraz skorzystać z przewozów konnych. Po pięciodniowym zamknięciu zakończył się główny etap remontu drogi. Elektryczne busy wrócą na trasę jutro, jednak jeden z czterech pojazdów pozostaje wyłączony z ruchu z powodu awarii. Na polach bitwy pod Grunwaldem najlepsi rycerze z całego świata rywalizują w pełnokontaktowych walkach. Po wczorajszych starciach 1-1 dzisiaj czas na buchurt, czyli walki 3-3 i 5-5.
4: Nic nie jest udawane poza tym, że jest miecz stępiony i nie wolno zadawać szczychem ciosów. A tak to jest tutaj pełna, prawdziwa, najprawdziwsza historyczna prawda.
5: Te starcia z większą liczbą rycerzy będą najbardziej widowiskowe?
4: Jak zawsze, bo rycerz 1-1, no to wiadomo, punkty, a tutaj pełnokontaktowe.
5: Powalić go.
4: I 5-5, 10-10, no to trzeba go powalić i to jest naprawdę bardzo widowiskowe.
3: Z Jarosławem Maleckim z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
6: Sportowe wydarzenie dnia to oczywiście finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. O 18:00 w Budapeszcie zagrają w nim ubiegłoroczni zwycięzcy PSG i Arsenal, który ma szansę wygrać trofeum po raz pierwszy w swojej historii. Paryżanie już znają ten smak. Co do motywacji, pędku wygranej i ambicja od roku nie zmalały. Może są nawet mocniejsze, bo już posmakowaliśmy zwycięstwa i chcemy znów poczuć te emocje. Zapewnia obrońca Paryża Marquinhos, dla którego będzie to już trzeci finał Champions League w karierze. Na rozpędzone PSG z ofensywnym tercetem Dembele, Due, Kwaratskhelia. Arsenal spróbuje odpowiedzieć swoją żelazną defensywą z Gabrielem i Salibą. Kanonierzy jako pierwsi dotarli do finału bez ani jednej porażki. W oczekiwaniu na Champions League Liga Narodów Siatkarek, która dla Polek w tym roku w 100% będzie azjatycka. Pierwszy turniej Ligi Narodów w Nankinie nasze siatkarki rozpoczną w środę. Kolejne rozegrają w Tajlandii i Japonii, a ewentualne finały znów w Chinach. Na koniec jeszcze Żużel i porażka Motoru Lublin w meczu na szczycie Ekstraligi z GKM-em Grudziądz 44-46. GKM umocnił się na pozycji lidera, a Motor spadł na trzecie miejsce za Spartę Wrocław.
2: Do końca dnia czeka nas niespokojna aura, czy w Zakopanem, czy w Nowym Targu chmury w przewadze, do tego opady deszczu, przejaśnienia w niewielkich ilościach, no i burze. Chwilami to mogą być burze z gradem i silnym, porywistym wiatrem. Proszę na siebie uważać. Opady deszczu będą zanikać jutro koło południa, a niedzielne popołudnie w Zakopanem powinno być już pogodne i w miarę ciepłe, z temperaturą do 16 stopni. Jedenasta za nami i to jest ten moment, kiedy sobotni poranek przychodzi w sobotnie przedpołudnie. Ciągle mamy 30 dzień maja. Ferdynand i Joanna na liście solenizantów. Pamiętajcie o życzeniach.
7: Radio Alex.

0: program Wolna Sobota i najlepsza muzyka na weekend. Dzisiaj 30 dzień maja, no nie oszukujmy się, już myślimy o wakacjach, prawda? Dokąd się wybieramy? Już sprawdzam. Czytam, że 37% Polaków zmieniło wakacyjne plany przez konflikt na Bliskim Wschodzie. Najczęściej oznacza to przeniesienie wyjazdu do Europy. I tutaj najczęściej wybierane są nadmorskie kraje południa kontynentu, takie jak Chorwacja, Włochy czy Grecja. Za dobry wybór na spędzenie tam urlopu uznaje je aż 26% badanych. Tuż za nimi Europa Północna, Norwegia, Szwecja czy Dania. Tutaj 23% osób, a prawie 16% Polaków wybiera Europę Zachodnią i Środkową, w tym Niemcy, Austrię czy Francję. A wy dokąd się wybieracie?
1: Radio Alex.
2: Reklama. Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jedziemy?
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.

0: Gucci do Media Markt.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumico złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
3: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Po reklamie.

0: programie Wolna Sobota raz jeszcze o Dniu Dziecka. Teraz dzieci zasłaniają uszy, bo powiem o tym, jakie są wybory prezentowe rodziców. O tym mówi badanie opinii publicznej, które ukazało się kilka dni temu. I tutaj zaskoczenie. Wychodzi na to, że największą wartością są niezapomniane przeżycia i wspólnie spędzony czas. Hitem okazał się wstęp do parku rozrywki, który jako idealny podarunek wybrało aż 35% respondentów. Nieco ponad 20% osób postawiło na wycieczkę. No i są też atrakcje motoryzacyjne, takie jak przejażdżka Monster Truckiem czy sportowym Lamborghini. Tutaj 18% wskazań. Nieco mniejszym, choć też wyraźnym zainteresowaniem cieszą się inicjatywy rozwijające kreatywność, warsztaty ceramiczne albo warsztaty robienia czekolady. Z kolei tradycyjne, spokojniejsze wyjścia, takie jak seans w kinie, znalazły się na końcu stawki z wynikiem 10% wskazań. A wy, jakie macie plany?
1: Radio Alex.
2: Reklama. Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.coton.pl.
3: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
4: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
5: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów, Zakopane, Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit. Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: Za chwilę południe, to znaczy, że na mnie już pora. Mariusz Ryszka, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę wam fantastycznej reszty weekendu i do usłyszenia. Pa, pa.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Pytamy pięknie na 31. zjazd rodu Gutów Mostowek do Poronina na Wankówkę 4 czerwca w Bodzeciału koło 5 po południu. W tym roku wyjątkowo uświetni na zjazd występ uczniów klasy fortepianu magister Agnieszki Fatli i budowniczego instrumentów ludowych Krzysztofa Ciutego razem z rodziną. Potem wieczór koło 8 pytamy pięknie na zabawę goralską u Mostowek, ka zagrają Mostowi z kolegami. Wyznajcie się syćka po nasemu, młodzi, starsi, dzieci, przyjdźcie, to byśmy się mogli razem radować. W imieniu organizatorów Andrzej Gut Mostowy.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.

0: 999 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Kto zwalcza ból?
2: Woltary!
1: Kto?
3: Szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
4: Po reklamie.
5: No i właśnie minęło południe, to najwyższy czas na to, aby dostać porcję najświeższych wiadomości.
6: 29-letni mieszkaniec powiatu otwockiego to kolejna, piąta osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów w mieszkaniach opozycyjnych polityków i mediów. Jak informuje policja, jest podejrzany o to, że 18 maja dwa razy zadzwonił na numer alarmowy 112, informując o groźbie zdetonowania ładunku wybuchowego na terenie jednej ze stacji telewizyjnych. Mężczyzna przyznał się, sąd aresztował go na 3 miesiące. Blisko 400 wolontariuszy wcielających się w ponad 1500 postaci historycznych. W podpoznańskiej murowanej Goślinie trwają przygotowania do widowiska Orzeł i Krzyż. Plenerowa inscenizacja prezentuje ponad 1000 lat historii Polski. W tym roku wyszczególnione będą wyjątkowe rocznice związane z Poznaniem.
7: Została zmieniona też scena miast. Wypukliliśmy scenę poznańskiego czerwca w scenie komunizmu ze względu na 70-lecie wydarzeń poznańskich, buntu robotników. Pokażemy też Romka Strzałkowskiego, to wszystko w konsultacji z Muzeum Poznańskiego Czerwca.
6: Mówi Filip Klepacki, reżyser widowiska. Inscenizację będzie można zobaczyć w czerwcu i lipcu w Podpoznańskim Parku Dzieja. Maciej Serafin jest pierwszym Polakiem, który stanie na starcie legendarnego wyścigu do chmur. Wielokrotny mistrz Europy i Polski w wyścigach górskich w amerykańskim Colorado chce udowodnić, że Polak potrafi. Walczyć będzie o każdą setną sekundy na ekstremalnie trudnej trasie. Pikes Peak International Hill Climb. Trasie nazywanej również Race to the Clouds, czyli wyścigiem do chmur.
8: Wyścig powstał w 1916 roku i nieprzerwanie jest rozgrywany do dzisiejszego dnia. Jest to najniebezpieczniejszy wyścig na świecie, dlatego że start do tego wyścigu jest usytuowany na wysokości 2800 metrów, czyli jest wyżej ten start niż najwyższe szczyty w Polsce. Rysycz, więc my startujemy na 2800, natomiast meta jest na 4300 metrów. Jest to, tam jest 156 ślepych zakrętów.
6: A prędkość na trasie czasami powyżej 200 km na godzinę.
5: No to jesteśmy już w pierwszych minutach popołudnia w sobotę 30 maja. To dzień niekiepski, świeci dzisiaj Ferdynand. No nie wiem jak wam, ale mnie od czasu tego serialu głównie z tą postacią kojarzy się imię Ferdynand. Poza tym jeszcze Joanna, Jan Andrzej oraz Anastazy. Razem z wami do 17 będzie Łukasz Tymków. Dzień dobry.
9: Radio Alex.

0: Teraz będzie o czymś, co już można śmiało nazwać znakiem naszych czasów. Coraz rzadziej zdarza się tak, że gdzieś sami udajemy się po coś, tylko to coś do nas przyjeżdża. Nie inaczej było z trofeum za zdobycie Mistrzostwa Polski przez Lecha Poznań w obecnym sezonie piłkarskim, bo został on dostarczony na środek boiska przez, uwaga, kuriera. Co prawda, był to influencer piłkarski i akcja była troszeczkę zaplanowana, ale i tak uważam, że piłkarze mieli szczęście, że ich zastał na stadionie i nie musieli sami jechać do paczkomatu.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Ahoj, młodzi poszukiwacze przygód! Już w tę sobotę i niedzielę zapraszamy na 2 dni atrakcji w Termie Bania. Dzieci do 13 roku życia wchodzą za 25 zł, a maluchy do 104 cm tylko za złotówkę. Od 11 do 15 czekają na Was gry, animatorzy, konkursy, warsztaty i słodka niespodzianka. W poniedziałek, 1 czerwca, dla dzieci bilet bez limitu czasu za symboliczną złotówkę. Zabierzcie rodzinę i świętujcie z nami w Termie Bania.
4: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
5: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.

0: dzieci do MediaMarkt.
1: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Po reklamie.

0: Trochę sobie poplotkujemy o wielkich gwiazdach kina. Angelina Jolie od dłuższego czasu podobno rozważa wyjazd z Los Angeles i zamieszkanie poza Stanami Zjednoczonymi. Aktorka podobno przygotowuje się do sprzedaży swojej kalifornijskiej posiadłości. No już mniejsza ocena, bo i tak to chyba raczej poza naszym zasięgiem. Fani zapewne chcieliby wiedzieć, gdzie osiedli się aktorka. Ona sama na razie nie podaje, gdzie się przeprowadzi. Podobno ma to być jeden z krajów europejskich. A że mamy wysokie notowania wśród obcokrajowców, to można, myślę, śmiało obstawiać również i nasz piękny kraj nad Wisłą. Jakby coś, pani Angelino, zapraszamy.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
2: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Staszek, twój dom nowy?
5: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
4: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
5: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
4: Oleś musiał zapłacić?
5: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
4: Daj numer do Eko Podhale.
5: 733-049-049.
6: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie, zanim baba na skuterze dalej.

0: dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
1: Gros, Czarny Dunaj, jest kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
2: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
3: Drodzy mieszkańcy i szanowni goście, rozpoczynamy Dni Zakopanego, które potrwają aż do 9 czerwca. Przed nami wiele atrakcji, w tym koncerty, wystawy, uroczysta sesja Rady Miasta w plenerze, wydarzenia sportowe, spacery po Zakopanem i też nowość, bo robimy festiwal food trucków. Dzisiaj już zapraszam Was serdecznie na Zakopiański Dzień Dziecka, 31 maja od 11 na Dolnej Równi Krupowej. Jak co roku czeka na Was mnóstwo świetnej zabawy, atrakcje przygotowaliśmy dla całych rodzin. Serdecznie zapraszamy, a szczegółowy program wszystkich wydarzeń znajdziecie na naszej stronie internetowej.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowid.
12: Po reklamie.
13: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Słuchajcie, będę miał cynk o tanich działkach, ale z taką gwiazdką. No i też wybierzemy się do tężni solankowych. To wszystko po 13. Zostańcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Twoje auto odpali i zagra jak nowe dzięki Centrum Akumulatorów. Zapraszamy do nowego sklepu w Nowym Targu przy ulicy Szaflarskiej 172. Tu znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór car audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum Akumulatorów. Telefon 790 200 020.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowit. Wakcji.

0: sklepach MediaMarkt. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
2: Sobotnie popołudnie, minęła 13:00, zapraszamy na wiadomości.
3: Celowe podpalenie to jedna z branych pod uwagę przyczyn ogromnego pożaru lasu w okolicy Wołomina na Mazowszu. Te informacje potwierdzili wojewoda mazowiecki oraz przedstawiciele Komendy Stołecznej Policji w czasie konferencji prasowej w miejscu pożaru. Ogień objął ponad 315 hektarów lasu. Akcja gaśnicza trwa od ponad 30 godzin. W okolicy miejsca pożaru w miejscowości Międzyleś cały czas jest reporter Michał Dobrołowicz. Michale, jakie jeszcze informacje przekazały służby?
4: Tutaj równolegle do akcji gaśniczej zabezpieczane są ślady. Będą zbierane informacje od świadków, tak żeby wyjaśnić, czy to faktycznie mogło być podpalenie. To potwierdza zastępca komendanta stołecznego policji, inspektor Robert Frąckowiak.
5: Trwa weryfikacja wszystkich informacji, jakie otrzymujemy. Czynności policji trwają.
4: Na tym terenie w tej chwili pożar lasu gasi wciąż ponad 1000 strażaków. Na niebie może słychać, są policyjne helikoptery. Liczba strażaków tutaj w okolicy już raczej nie będzie zwiększana, ale pozostanie na tym poziomie co najmniej do początku nowego tygodnia. Wiadomo już na pewno, że w poniedziałek odwołane będą lekcje w pobliskich szkołach, bo budynki szkół są wykorzystywane jako miejsca noclegu dla kolejnych zastępów strażaków, które przyjeżdżają z różnych części Polski.
3: W tym roku Bociania, stolica Polski, czyli Żywkowo w Warmińsko-Mazurskiem, nie jest tak oblegana przez te ptaki jak w zeszłych latach. Obecnie zajęte są 24 gniazda.
6: Bocianów mamy sporo mniej, ponieważ aż o 9 par mamy mniej niż w zeszłym roku. W tej chwili mamy 24 gniazda zajęte. Oczywiście dochodzą do tego ptaki, które doleciały do nas, ptaki młodociane, które doleciały do nas w maju, ale one tak naprawdę już tych gniazd nie zajmują. One przesiadują to na jednym, to na drugim gnieździe. Także 24 pary. Co prawda mieliśmy lata, że mieliśmy nawet 50 zajętych gniazd, ale średnio było mniej więcej 35 do 40 par.
3: Mówił prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków Sebastian Menderski.
2: To sobotnie popołudnie, dokładnie 30 maja mamy w kalendarzu. Dzisiaj jest Światowy Dzień Sochu, a też mamy Międzynarodowy Dzień Ziemniaka. Proszę sobie wybrać, co świętować, natomiast muzykę wybiera dla Was Łukasz Tymków.
7: Radio Aleks.

0: mówiliśmy wam o tym, że Angelina Jolie chce się wyprowadzić ze Stanów Zjednoczonych. Tymczasem nie tak daleko Los Angeles jest San Francisco i tam właśnie prawie za darmo sprzedaje się działki po $250. W takiej cenie wystawiono na sprzedaż je w jednym z najdroższych miast na świecie. No ale spokojnie, zanim puścicie przelew, posłuchajcie, bo jest haczyk. Te działki są pod wodą. No naprawdę są pod wodą. Eksperci przyznają, że można co prawda wybudować tam specjalne fundamenty, potem na tym postawić domy na wodzie, no ale to nie dość, że drogie, to jeszcze bardzo skomplikowane. No ale nie takie rzeczy ludzie sprzedają, prawda? A inni płacą za czyste powietrze albo na przykład za usuwanie złych uroków.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Mamo, to prawda, że zobaczymy góry?
4: Niesamowitą panoramę Tatr, tak.
3: I wyjdziemy tak wysoko?
4: Tak, kochanie, pod same chmury.
3: I zobaczymy pod stopami las?
4: Tak, zobaczysz go ze szklanego tarasu, największego w Europie.
3: Super, a weźmiemy babcię i dziadka?
4: Jasne, Skywalk Serce Poronina, ścieżka w chmurach w Małym Cichem, to miejsce dla każdego.
3: A wyjdziemy na pojęcie sieci i zjedziemy na zjeżdżalniach na sam dół?
4: Zjedziesz z tatą. A teraz wskakuj na skywalk-poronin.pl.
5: Woda, animacje, muzyka i doskonała zabawa? Dzień dziecka w Termach Szaflary. Świętujcie z nami aktywnie, z uśmiechem, zanurzeni w atrakcjach. Bawimy się razem 31 maja i 1 czerwca. Dzieci do lat 16 wchodzą za 10 zł pod opieką rodziców. Przybywajcie całymi rodzinami. Dzień dziecka w Termach Szaflary to niezwykła wizyta na basenie. To prezent, wydarzenie. Zapraszamy, osiedle Nowe 20. www.termyszaflary.com.
6: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Pytamy pięknie na 31 zjazd rodu Gutów Mostowek do Poronina na Wankówkę 4 czerwca w Boże Ciało koło 5 po południu. W tym roku wyjątkowo uświetni na zjazd występ uczniów klasy fortepianu magister Agnieszki Fatli i budowniczego instrumentów ludowych Krzysztofa Ciutego razem z rodziną. Potem wieczór koło 8 pytamy pięknie na zabawę goralską u Mostowek, ka zagrają w Mostowi z kolegami. Wyznajcie się, cyćka po nasemu, młodzi, starsi, dzieci, przyjdźcie, to byśmy się mogli razem radować. W imieniu organizatorów Andrzej Gut Mostowy.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.

0: Szabata to jest dobry czas na spędzanie go poza domem, czyli na przykład wyjście na spacer. I taki chociażby relaks w tężniach. W polskich miastach jest ich całkiem sporo, ale jak się okazuje po badaniach wykonanych przez krakowskich uczonych, tężnie solankowe nie są miejscami uzdrowiskowymi. Wszystko dlatego, że wytwarza się tam specjalny aerozol wodny, który może nieść ze sobą również i bakterie. Jak podaje Sanepid, w związku z tym miejskie tężnie nie powinny być traktowane jako obiekty lecznicze, a jedynie takie miejsce odpoczynku i rekreacji. Krótko mówiąc, okazało się, że tężnie to tęgi błąd.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
3: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kułachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kułachmatyka 798-565-933. 798-565-933.
4: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.colton.pl.
5: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe, klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
6: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny.

0: podróż z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
1: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
2: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
3: Hojnu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
4: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Po reklamie.

0: O 14:00 oddamy hołd bohaterowi dzisiejszego dnia. Kto nim jest? No, kartofel, jak kto woli ziemniak, można też mówić, że pyla.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciany oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.

0: raz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.
3: Czas obiadowo-informacyjny. U nas pojawia się porcja najnowszych wiadomości.
4: Są zarzuty dla 17-latka zatrzymanego w czasie trwania juwenaliów w Gliwicach. W czwartek wieczorem doszło tam do przepychanek. Musiała interweniować policja, a koncert przerwano. Wczoraj zapadła decyzja, że juwenalia będą kontynuowane. Dziś ich zakończenie. Marcin Buczek teraz w faktach.
5: Jestem, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Marcinie, jakie zarzuty postawiono zatrzymanemu?
5: Chodzi m.in. o naruszenie nietykalności cielesnej policjanta oraz zranienie go. Grozi za to do 3 lat więzienia. Podejrzany po przesłuchaniu został już zwolniony i teraz jest pod policyjnym dozorem.
4: Marcinie, a co stało się w czasie jednego z koncertów?
5: Zaczęło się od tego, że w pewnym momencie grupa osób sforsowała ustawione w rejonie koncertu bariery. Ochrona nie była w stanie zapanować nad całą sytuacją, dlatego organizator wezwał policję i wtedy nastąpił atak na policjantów. W ich kierunku poleciały butelki i kamienie, a jednym z rzucających był właśnie zatrzymany 17-latek. W czasie akcji uszkodzone zostały także 2 policyjne radiowozy.
4: Na polach bitwy pod Grunwaldem walczą najlepsi rycerze z całego świata. Dzisiaj konkurencje buchu, czyli 3-3 i 5-5. Co jest najważniejsze przy takich potyczkach? Według Kowala rycerski pit stop, czyli szybka naprawa zbroi.
6: Bez sprawnego sprzętu żaden rycerz nie wystąpi. Także naprawiam paski, zbroję, zabijam nity.
7: Mówi pan rycerski pit stop, dużo jest roboty?
6: Zależy w jakim stanie rycerze mają zbroję. Jeżeli ją naprawili przed takim wydarzeniem, to jest mało. Ale wiem, że niektórzy czekają tylko jak na zbawienie, żeby przyjechać tutaj i żebym im naprawił zbroję, która nie była serwisowana do roku.
7: Co się najczęściej albo najszybciej psuje?
6: Ogólnie to urywają się paski. Nienaoliwione, suche. Trzeba zabić nita w folgach, w zbroi, bo zostają ścinane przez tasaki, jakąś tam broń sieczną. Drobne naprawy, a naprawdę robią robotę, bo bez jednego nita noga, czy ręka, czy tam bark może nie działać zupełnie, tak? A i jest to warunkiem niedopuszczenia na przykład takiego zawodnika do konkurencji, a jeden nicik robi sprawę.
4: Kowalem Michałem Murawcem z Bractwa Rycerskiego Zamku Olsztyn rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
3: Mamy równo 150 dzień 2026 roku. Nie będę mówił ile do Sylwestra, bo to naprawdę jeszcze bardzo wiele czasu. Dużo bliżej będą wakacje i bardzo blisko 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka. Już dzisiaj wszystkiego dobrego. Życzę wam Łukasz Tymków i zapraszam, zostańcie z nami.
8: Radio Alex.

0: Dawna to wiem.
1: Teraz będzie coś jakby Neverending Story, czyli niekończąca się historia. Zaczniemy od Ludwika XIV. Jak twierdzą historycy, był to pierwszy celebryta, no bo kto nie słyszał o królu, który żył otoczony taką chwałą, że mówił o sobie, że państwo to ja. Nad blaskiem tego słońca porządnie trzeba było się jednak napocić, a dokładnie robił to cały sztab ludzi. Byli w nim malarze, pisarze, rzeźbiarze, rytownicy, krawcy, perukarze, choreografowie, mistrzowie tańca i mistrzowie ceremonii. Co by nie mówić, moda na Ludwika XIV raczej już przeminęła, ale nie da się zaprzeczyć, że odkąd mamy Photoshopa i filtry oraz media społecznościowe, jak grzyby po deszczu, rosną nam nowoboscy.

0: Reklama.
1: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów, Zakopane, Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
2: Ahoj, młodzi poszukiwacze przygód! Już w tę sobotę i niedzielę zapraszamy na 2 dni atrakcji w Termie Bania. Dzieci do 13 roku życia wchodzą za 25 zł, a maluchy do 104 cm tylko za złotówkę. Od 11 do 15 czekają na Was gry, animatorzy, konkursy, warsztaty i słodka niespodzianka. W poniedziałek, 1 czerwca, dla dzieci bilet bez limitu czasu za symboliczną złotówkę. Zabierzcie rodzinę i świętujcie z nami w Termie Bania.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda. W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: Jak już mówiłem, dzisiaj jest Światowy Dzień Ziemniaka. No, bez tego akurat trudno by było się obejść w kuchni. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale właśnie ziemniak to jedna z pięciu najważniejszych upraw żywnościowych na naszej planecie, bo karmi aż 2/3 światowej populacji. A swoją podróż po całym świecie ziemniak zaczął w andyjskich górach 1000 lat temu. Do Europy trafił w XVI wieku, a do Polski przywiozła go królowa Bona. Sam jestem wielkim fanem, no i może z tej okazji proponowałbym przyrządzić go w jakiś specyficzny sposób, a przepisów na niego naprawdę znajdziecie całe mnóstwo. Krótko mówiąc, bulwa, która karmi świat.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.
2: Reklama.
3: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
4: Jest długi, gorący, opływający w atrakcje? Długi czerwcowy weekend w Termach Szaflary. Czekamy na Was pełni pomysłów, wodnego szaleństwa i super zabawy. W programie codziennie coś specjalnego. We czwartek wieczorny świetlisty relaks i kino familijne. W piątek wielkie grillowanie. W sobotę piana party z DJ-em Da Fox i Kasią Wójcik. Zapraszamy od 4 do 6 czerwca. Termy Szaflary, osiedle Nowe 20. termyszaflary.com.
5: Jedziemy!
6: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: 18, 47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
8: 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Za chwilę najnowsze doniesienia z kraju i ze świata, a potem powiemy wam, do czego może przydać się czosnek. No i też będziemy komentowali pewne plotki dotyczące systemu kaucyjnego i fiskusa.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O reklamie.
0: Tuż po 15 zapraszamy na najnowsze doniesienia z kraju i ze świata. Czas na wiadomości.
10: Synoptycy ostrzegają w Śląskiem. Chodzi o burze oraz możliwe wzrosty poziomu wody w rzekach związane z opadami. Marcin Buczek, nasz reporter. Marcinie, gdzie spodziewać się burz?
11: Ostrzeżenie obejmuje cały region i obowiązuje dziś do wieczora. Tu w Katowicach od rana mamy przelotne opady deszczu, ale tam, gdzie pojawią się burze, opady mają być znacznie intensywniejsze. Może również padać grad i zapowiadany jest silny wiatr. Intensywne opady to z kolei możliwe wzrosty poziomu wody w rzekach. W ostrzeżeniu wymieniane są tu trzy główne rzeki oraz ich dopływy. To Mała Wisła, Przemsza i Soła.
10: Marcinie, a jakie warunki są na szlakach w Beskidach?
11: Zamiast powiewu lata w Beskidach teraz bardziej jesiennie. W górach także przelotnie pada deszcz. W wyższych partiach jest również mglisto i jak powiedział mi ratownik GoPro, już miejscami mocniej wieje.
10: Swój skarbiec otwiera przed odwiedzającymi Muzeum Kinematografii w Łodzi. Na swoje 40. urodziny pokazuje eksponaty, które wybrało 40 przedstawicieli świata filmu, nauki i kultury. Między innymi Jerzy Hoffman, Daniel Olbrychski, Anna Nechrebecka czy Krzysztof Zanussi. Wybór był trudny, bo mamy ponad 90 tysięcy obiektów, ale dzięki temu teraz na wystawie można zobaczyć eksponaty, które nigdy nie były prezentowane, zaznacza dyrektor muzeum Marzena Bomanowska.
12: Na przykład pan Krzysztof Zanussi wybrał tablicę pogrzebową Andrzeja Munka. Janusz Zaorski chciał koniecznie, żebyśmy znaleźli w naszych zbiorach jakiś dokument pokazujący wpływ polityki na polską kinematografię. Z tego rodzaju dokumentów wybrał oficjalne pismo z decyzją o zwolnieniu z funkcji rektora Szkoły Filmowej w Łodzi profesora Jerzego Teplisa. Na przykład były dyrektor Muzeum Kinematografii Mieczysław Kuźmicki wybrał taką niedużą akwarelę, którą pewnie ucieszyłoby się każde Muzeum Sztuki, bo to jest akwarela namalowana przez Nikifora Krynickiego i przedstawia właśnie taką scenę filmową. To, co zwykle się widuje w muzeum, ale nie w wersji akwareli namalowanej przez Nikifora.
10: Wystawę warto oglądać z audioprzewodnikiem, aby usłyszeć, jak wielcy świata filmu uzasadniali swoje wybory.
0: Mamy weekend, mamy popołudnie, mamy sobotę i to jest 30 maja. Do 17 razem z wami Łukasz Tymków. No i jeszcze taka mała ciekawostka statystyczna. Kończymy 22 tydzień tego roku.
1: Radio Alex.

0: A teraz będzie czosnek. Nie tylko jest dobry jako przyprawa do wielu potraw, ale też ma inne zastosowanie. Legendarne, no i za chwilę dowiadam wam, że i obecnie może się przydać, to jest to poza kuchnią używane wedle legend i mitów jako skuteczna broń przeciwko wampirom. Naręcza czosnku wieszano więc przy wejściach do domu, żeby chroniły przed wampirem. Okazuje się, że roślina ta działa też na innych krwiopijców, czyli na komary. Tak, naukowcy dowiedli, że substancja zapachowa zawarta w czosnku skutecznie odstrasza komary. A dokładnie komarzyce, bo to one wysysają nam krew i puszczają jad, czego bym oczywiście nie porównywał do ludzi. Co więcej, zapach czosnku zniechęca komary do rozmnażania się, czyli do amorów. No i tu już rzeczywiście widać bardzo mocno cechy wspólne z gatunkiem ludzkim.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają twoje wnętrze. Pomożemy ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Drodzy mieszkańcy i szanowni goście, rozpoczynamy Dni Zakopanego, które potrwają aż do 9 czerwca. Przed nami wiele atrakcji, w tym koncerty, wystawy, uroczysta sesja Rady Miasta w plenerze, wydarzenia sportowe, spacery po Zakopanem i też nowość, bo robimy festiwal food trucków. Dzisiaj już zapraszam was serdecznie na Zakopiański Dzień Dziecka, 31 maja od 11 na Dolnej Równi Krupowej. Jak co roku czeka na was mnóstwo świetnej zabawy, atrakcje przygotowaliśmy dla całych rodzin. Serdecznie zapraszamy, a szczegółowy program wszystkich wydarzeń znajdziecie na naszej stronie internetowej.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowit.
14: 18,47,12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
15: To ja też chcę!
14: 24,30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Ale.

0: Ostatnio zrobiło się dosyć głośno wokół systemu kaucyjnego. Po raz kolejny zresztą, bo przez sieć przetoczyła się informacja, że fiskus będzie pobierał podatek od odebranej kaucji. Jak się okazało, no to nie jest prawda, chyba że ktoś z oddawania butelek i puszek zrobiłby sobie biznes, no i przekroczył próg kwoty wolnej od podatku. No chyba jedynymi, którzy mogliby się bać, są tutaj, uwaga, panowie kloszardzi, że tak ładnie się wyrażę. No ciekawe, co mogliby wpisać w rodzaj prowadzonej działalności. Uważam osobiście, że powinno to być motywowanie obywateli. No bo kto piękniej nas nazywa, jak nie oni? Kierowniku, prezesie, królu złoty.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Twoje auto odpali i zagra jak nowe dzięki Centrum Akumulatorów. Zapraszamy do nowego sklepu w Nowym Targu przy ulicy Szaflarskiej 172. Tu znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór car audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum Akumulatorów. Telefon 790 200 020.
4: Pytamy pięknie na 31. zjazd rodu Gutów Mostowek do Poronina na Wankówkę 4 czerwca w Bodzeciało koło 5 po południu. W tym roku wyjątkowo uświetni na zjazd występ uczniów klasy fortepianu magister Agnieszki Fatli i budowniczego instrumentów ludowych Krzysztofa Ciutego razem z rodziną. Potem wieczór koło 8 pytamy pięknie na zabawę goralską u Mostowek, ka zagrają w Mostowi z kolegami. Wyznajcie się syćka po nasemu, młodzi, starsi, dzieci, przyjdźcie, to byśmy się mogli razem radować. W imieniu organizatorów Andrzej Gut Mostowy.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Mam nadzieję, że sobota mija wam bardzo miło i nasze towarzystwo w tym oczywiście pomaga. Już za chwilę wybije godzina 16, a po 16 żenujący żart pana prowadzącego zajrzymy też do naszej radiowej kuchni.
1: Radio Alex.
2: Reklama. 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstal Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstal Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Po reklamie.
0: Pora przypomnieć, kto dzisiaj świętuje. To Ferdynand, Joanna, Jan, Andrzej, Felix i Anastazy. Wszystkiego najlepszego urodzonym 30 maja, obchodzącym dzisiaj imieniny. A życzenia składa wam Łukasz Tymków, który będzie z wami do 17.
1: Radio Alex.

0: Czas i pora na tak zwanego suchara, czyli jak to woli, żenujący żart pana prowadzącego. Dzisiaj będzie nieco dłużej niż to ostatnio bywało, no bo historia będzie dotyczyła pewnego sklepu z warzywami, gdzie przyszedł klient i zapytał, czy są marchewki. Sprzedawca powiedział, że tak, pan poprosił dwie, zapłacił, po czym włożył sobie te marchewki do uszu. Następnego dnia sytuacja się powtarza, czyli ten sam klient przychodzi do warzywniaka, prosi o dwie marchewki, płaci za nie, po czym znów wkłada je sobie do uszu i wychodzi. Sprzedawca jest troszeczkę skonfudowany, czy jak to woli, po prostu zaskoczony i zaciekawiony sytuacją. Trzeciego dnia przychodzi klient, pyta, czy są marchewki. Sprzedawca mówi, że są. Ten znów kupuje dwie i znów je wkłada do uszu. No i to już było za dużo. Sprzedawca postanowił, że następnego dnia zrobi coś na przekór. No więc czwartego dnia przychodzi klient do warzywniaka, prosi znów o marchewki. Sprzedawca mówi, że nie ma, ale są jabłka. Klient prosi o dwa jabłka, po czym wkłada je sobie do uszu. I tu już sprzedawca nie wytrzymuje, mówi, dlaczego pan sobie włożył te jabłka do uszu? Na co klient mówi, bo nie było marchewki. Dziękuję, można się już nie śmiać.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
2: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
5: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
6: Staszek, twój dom nowy?
7: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
6: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
7: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
6: Oleś musiał zapłacić?
7: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
6: Daj numer do Eko Podhale.
7: 733-049-049.
8: Że weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
9: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Ahoj, młodzi poszukiwacze przygód! Już w tę sobotę i niedzielę zapraszamy na 2 dni atrakcji w Termie Bania. Dzieci do 13 roku życia wchodzą za 25 zł, a maluchy do 104 cm tylko za złotówkę. Od 11 do 15 czekają na Was gry, animatorzy, konkursy, warsztaty i słodka niespodzianka. W poniedziałek, 1 czerwca, dla dzieci bilet bez limitu czasu za symboliczną złotówkę. Zabierzcie rodzinę i świętujcie z nami w Termie Bania.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
14: Zdrowid.
15: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
16: Skoda.
14: Chcecie wygrywać więcej?
16: Tak!
14: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
16: Ale to kręci!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Po reklamie.

0: my sobie teraz znów zajrzymy do kuchni, ale tej naszej i naszej propozycji na Dzień Dziecka. Ten, przypominam, w najbliższy poniedziałek. Co przyrządzić milusińskim? A może właśnie to, co proponujemy wam na naszej stronie internetowej, co mogliście usłyszeć już dzisiaj rano. Babeczki czekoladowe z czymś w środku, czyli muffiny z przepisu na brownie, które po upieczeniu wkładamy cukierek, smakują obłędnie, a my polecamy właśnie w naszej radiowej kuchni na Dzień Dziecka. Przepis znajdziecie na naszej stronie. Potrzebna wam będzie gorzka czekolada, do tego dwa jajka, trochę masła i na koniec jeszcze mąka pszenna i odrobina proszku do pieczenia. A, przyda się też piekarnik, no i oczywiście muzyka z naszego radia. Smacznego!
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kułachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kułachmatyka 798-565-933. 798-565-933.
3: Woda, animacje, muzyka i doskonała zabawa? Dzień Dziecka w Termach Szaflary. Świętujcie z nami aktywnie, z uśmiechem, zanurzeni w atrakcjach. Bawimy się razem 31 maja i 1 czerwca. Dzieci do lat 16 wchodzą za 10 zł pod opieką rodziców. Przybywajcie całymi rodzinami. Dzień Dziecka w Termach Szaflary to niezwykła wizyta na basenie. To prezent, wydarzenie. Zapraszamy, osiedle Nowe 20. www.termyszaflary.com.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Wiesz, czuję, że moja...

0: aplikacji i na lotto.pl.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Po reklamie.
5: Radio Alex.

0: Weekend w pełni, sobotnie późne popołudnie. Przed nami wieczór, który wypełniony będzie doskonałymi dźwiękami towarzyszącymi wam przy różnych okazjach, między innymi przy spotkaniach towarzyskich. Gorąco polecam i dziękuję teraz za uwagę. Łukasz Tymków, do usłyszenia, cześć.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów, Zakopane, Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
4: Jest długi, gorący, opływający w atrakcje? Długi czerwcowy weekend w Termach Szaflary. Czekamy na was pełni pomysłów, wodnego szaleństwa i super zabawy. W programie codziennie coś specjalnego. We czwartek wieczorny świetlisty relaks i kino familijne. W piątek wielkie grillowanie. W sobotę piana party z DJ-em Da Fox i Kasią Wójcik. Zapraszamy od 4 do 6 czerwca. Termy Szaflary, osiedle Nowe 20. termyszaflary.com.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowid.
11: 18, 47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
12: To ja też chcę!
11: 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
14: Niskie ceny są codziennie.

0: 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.colton.pl.
3: Ahoj, młodzi poszukiwacze przygód! Już w tę sobotę i niedzielę zapraszamy na 2 dni atrakcji w Termie Bania. Dzieci do 13 roku życia wchodzą za 25 zł, a maluchy do 104 cm tylko za złotówkę. Od 11 do 15 czekają na Was gry, animatorzy, konkursy, warsztaty i słodka niespodzianka. W poniedziałek, 1 czerwca, dla dzieci bilet bez limitu czasu za symboliczną złotówkę. Zabierzcie rodzinę i świętujcie z nami w Termie Bania.
4: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Tu znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór car audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum akumulatorów. Telefon 790 200 020.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjniach.

0: tanie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę.
7: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Jest długi, gorący, opływający w atrakcje? Długi czerwcowy weekend w Termach Szaflary. Czekamy na Was pełni pomysłów, wodnego szaleństwa i super zabawy. W programie codziennie coś specjalnego. We czwartek wieczorny świetlisty relaks i kino familijne. W piątek wielkie grillowanie. W sobotę piana party z DJ-em Da Fox i Kasią Wójcik. Zapraszamy od 4 do 6 czerwca. Termy Szaflary, osiedle Nowe 20. termyszaflary.com.
2: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: 18, 47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Woda, animacje, muzyka i doskonała zabawa? Dzień dziecka w Termach Szaflary. Świętujcie z nami aktywnie, z uśmiechem, zanurzeni w atrakcjach. Bawimy się razem 31 maja i 1 czerwca. Dzieci do lat 16 wchodzą za 10 zł pod opieką rodziców. Przybywajcie całymi rodzinami. Dzień dziecka w Termach Szaflary to niezwykła wizyta na basenie. To prezent, wydarzenie. Zapraszamy, osiedle Nowe 20. www.termyszaflary.com.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
3: bezpiecznie.
2: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
4: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
2: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
11: Radio Ale.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
14: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
15: Jest 7 miejsc.
14: I rower, i mój kocyk. No i buba.
16: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Mamo, to prawda, że zobaczymy góry?
3: Niesamowitą panoramę Tatr, tak.
2: I wyjdziemy tak wysoko?
3: Tak, kochanie, pod same chmury.
2: I zobaczymy pod stopami las?
3: Tak, zobaczysz go ze szklanego tarasu największego w Europie.
2: Super, a weźmiemy babcię i dziadka?
3: Jasne, Skywalk Serce Poronina, ścieżka w chmurach w Małym Cichem to miejsce dla każdego.
2: A wyjdziemy na pojęcie sieci i zjedziemy na zjeżdżalniach na sam dół?
3: Zjedziesz z tatą. A teraz wskakuj na skywalk-poronin.pl.
4: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowid.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
8: 24, 30.
7: A teraz w Lotto.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Po reklamie.
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Ale.

0: Reklama.
1: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie.
8: Muzyka wybrana dla ciebie.
9: Radio Ar.

0: reklama.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie.

0: No, to jedziemy.
1: Tato, czy dziś ja prowadzę?
0: Jasne, w końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Po reklamie.

0: Reklama.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Po reklamie.
1: Radio Alex.